Z praznikom. Wybiła godzina 16. Witamy Państwa na antenie Radia Ortodoksja. Dzisiejszy program poprowadzi Katarzyna Waśkowska. Przed chwilą wysłuchaliśmy troparionu święta Zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy. Zaśnięcie Bogu Rodzicy jest ostatnim w roku liturgicznym świętem cerkiewnym z liczby 12 wielkich świąt. Jest świętem nieruchomym, obchodzonym 15 sierpnia według kalendarza juliańskiego, czyli 28 sierpnia według kalendarza gregoriańskiego. Zostało ustanowione na przełomie IV i V wieku. W tym samym okresie zaczęto je przedstawiać w ikonografii, inspirację czerpiąc głównie z pism apokryficznych IV i V wieku. Schemat ikonograficzny Zaśnięcia wykształcił się ostatecznie w sztuce bizantyjskiej w wieku IX. Zapraszamy do pozostania z nami do godziny 21, a już za chwilę zapoznamy się z planem dzisiejszej audycji. Tymczasem wysłuchajmy kondakionu Święta Zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy w wykonaniu mniszek z monasteru w Wojnowie.

Znajdujemy się na falach Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Nadszedł czas, aby przedstawić szczegółowy plan naszego dzisiejszego programu. Już za chwilę stałe elementy naszych radiowych spotkań, takie jak kalendarium czytania z Pisma Świętego oraz słowo duchowego pouczenia do fragmentu Ewangelii. Następnie o święcie zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy opowie ojciec Mariusz Synak. Punktualnie o godzinie 17 usłyszymy dzisiejszy serwis informacyjny, a po nim także synaksarion święta zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy. Kolejnym punktem z dzisiejszej ramówki będzie audycja Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu, a następnie powtórka programu Gabrieli Nowaszewskiej Ciekawe Podlasie. Około godziny 18 na naszej antenie usłyszymy retransmisję boskiej liturgii z katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Po retransmisji Jego Ekscelencja arcybiskup Jakub wygłosi wykład dotyczący prawosławnej nauki o Bogu Rodzicy. Dzisiejszy program Radia Ortodoksja zwieńczą tradycyjnie modlitwy wieczorne około godziny 20:40. Drodzy słuchacze, tak właśnie prezentuje się ramówka dzisiejszej audycji. Przed nami wiele ciekawych materiałów oraz najpiękniejsza muzyka cerkiewna. Zachęcamy do spędzenia tego wieczoru z nami do godziny 21:00.

0: Kalendarium.
1: Mamy dziś piątek, 28 sierpnia według nowego stylu. Znajdujemy się w 13 tygodniu po Pięćdziesiątnicy. W sposób szczególny Matka Cerkiew wspomina dziś święto zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy oraz ikonę Mądrości Bożej.

Pomimo maryjnego charakteru wydarzenia przedstawianego na ikonach zaśnięcia, jego centralną postacią nie jest Matka Boża, lecz Chrystus. W centrum przedstawienia znajduje się stojący przy łożu swej matki w nimbie krzyżowym Zbawiciel, trzymający w dłoniach jej duszę w postaci niemowlęcia w powijakach. Zwykle spogląda na ciało swej matki spoczywające na ozdobnym łożu. Chrystus przybył po duszę Marii w otoczeniu aniołów ze wspaniałością równą przemienieniu. Postać odzianego w czerwono lub żółto-złote szaty Chrystusa otoczona jest podwójną mandorlą. W wewnętrznym kręgu, której znajdują się aniołowie, często trzymający w dłoniach gromnice. Spotyka się też ikony, na których obecność mocy niebieskich towarzyszących Chrystusowi jest zaznaczona tylko przez sześcioskrzydłego serafina u góry mandorli.

0: Już teraz zapraszam do wspólnego wsłuchania się w czytania z Pisma Świętego. Na dzień dzisiejszy Cerkiew zaleca naszej uwadze fragmenty listu do Filipian, rozdział 2, wersety od 5 do 11 oraz fragment Ewangelii według Świętego Łukasza, rozdział 10, wersety od 38 do 42 oraz rozdział 11, wersety od 27 do 28. Zapraszamy do wysłuchania czytań biblijnych na antenie Radia Ortodoksja.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, niech to myślenie będzie w was tak, jak w Chrystusie Jezusie. On, będąc w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie, aby być równym z Bogiem. Lecz ogołocił siebie samego, przyjąwszy postać sługi, stał się podobny do ludzi i z wyglądu, będąc człowiekiem, poniżył samego siebie. Stał się posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci na krzyżu. Dlatego też Bóg wywyższył go nad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano tych, co na niebie, na ziemi i w otchłaniach. I żeby każdy język wyznawał, że Panem jest Jezus Chrystus ku chwale Boga Ojca.

owym czasie wszedł Jezus do pewnej wsi, a kobieta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Była też tam siostra jej, zwana Marią, która siadłszy u stóp Jezusa, słuchała jego słowa. Marta zaś była pochłonięta różnymi posługami. Przystanąwszy, rzekła: Panie, czy nie troszczysz się o to, że moja siostra zostawiła mnie samą w posługiwaniu? Powiedz jej, niech mi pomoże. Odpowiadając, rzekł jej Jezus: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz tyloma sprawami, a jednego potrzeba. Maria wybrała bowiem tę dobrą cząstkę, która nie będzie jej odebrana. I stało się, że gdy on to mówił, pewna kobieta z tłumu, podniósłszy głos, powiedziała do niego: Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś. On zaś rzekł: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go.

0: Były to dzisiejsze fragmenty z Pisma Świętego, a już teraz ze słowem duchowego pouczenia zwróci się do nas ojciec Piotr Omelczuk, wikariusz parafii Świętego Ducha w Białymstoku.
1: Duchowe pouczenie.
2: W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Drodzy bracia i siostry, w dniu dzisiejszym Święta Cerkiew przeżywa wielkie święto, jakim jest zaśnięcie Najświętszej Marii Panny. I mądrością Cerkwi jest ustalenie od wieków, jaki fragment Ewangelii słuchamy, czytamy w tym dniu. I otóż dzisiaj słyszeliśmy fragment Ewangelii od Ewangelisty Łukasza, który jest czytany na świętach Matki Bożej, nie tylko dzisiaj na zaśnięcie Najświętszej Marii Panny. Słyszymy w nim rozmowę dwóch sióstr, do których przyszedł Jezus Chrystus, Marty i Marii. Mieszkały one niedaleko, obok Jerozolimy w Betanii. Marta była starszą i pragnęła ugościć naszego Pana jak najlepiej potrafiła, dlatego też była zajęta przygotowywaniem stołu. Natomiast młodsza z nich, Maria, słuchała Pana Jezusa, siedziała u Jego stóp, wybrała duchową ucztę. Kiedy pojawia się smutek u Marty, że młodsza siostra jej nie pomaga, prosi Pana, aby napomniał młodszej siostrze, żeby pomogła, żeby zostawiła na chwilę słuchanie Jezusa Chrystusa i pomogła w przygotowywaniu stołu, uczty tej cielesnej. Jednak Jezus Chrystus stwierdza, że nie tędy droga. Otóż na dobry początek życia duchowego sprawy cielesne są bardzo ważne. Bez trudu cielesnego nie jest możliwy trud duchowy. Trud cielesny oczyszcza i przygotowuje człowieka do tego, aby poznać Ewangelię, aby zbliżyć się do ducha Ewangelii. Jednak samym trudem cielesnym, nie połączonym, nie wspartym realnym życiem duchowym, my nie jesteśmy w stanie zbawiać się. Duchowy człowiek, który podniesie się w swoim życiu duchowym, jest w stanie zrozumieć swoją głębią, że jest stworzony przez Boga, powinien Jemu służyć i całe jego życie powinno być skoncentrowane na Bogu. Dlatego też dla Niego życie duchowe to przede wszystkim zbliżanie się do Boga. To praca nad sobą. To nie tylko praca ta cielesna. Zdobywanie rzeczy cielesnych powinno nam pomagać, ale nie przeszkadzać w życiu duchowym. Możemy zauważyć, że Bóg nie neguje Marty. On delikatnie ją napomina i mówi: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. To znaczy, że to, co osiągniemy w życiu duchowym, będzie dla nas dane wiecznie. Święty Izaak Syryjczyk mówi, że kto nie ma pracy duchowej, ten jest daleki od Boga, mimo wielu swoich wysiłków fizycznych. Dlatego też powinniśmy koncentrować się na pobudzaniu swojego życia duchowego, aby nawet nasze wysiłki, można by powiedzieć, w sferze cerkiewnej, nie zatrzymywały się tylko na sprawach organizacyjnych, na sprawach czysto materialnych, ponieważ to jest ta pierwsza część, potrzebna, można by powiedzieć niezbędna, aby podnieść się na wyższy poziom i osiągnąć Ducha Bożego. Można by się zastanowić, dlaczego akurat ten fragment Ewangelii słyszymy w dniu Święta Matki Bożej. Otóż ten fragment Ewangelii pokazuje nam wyższość służby duchowej od cielesnej. I rzeczywiście, Matka Boża jest tego przykładem. Otóż ona od maleńkości poświęciła się Bogu, służyła w świątyni. Aby osiągnąć wyżyny życia duchowego, aby być godną łaski narodzenia w ciele Zbawiciela świata. I jest to wspaniały przykład dla nas życia, że żyjąc swoimi sprawami codziennymi możemy się zbawiać, ale pod warunkiem, że nasze sprawy codzienne będą podporządkowane pod nasze życie duchowe. Bardzo częstym przykładem u świętych ojców jest przykład ptaka, który ma dwa skrzydła. Jedno skrzydło jest to post, a drugie skrzydło jest to modlitwa, które muszą się uzupełniać, aby ptak mógł polecieć. Tak samo jest z naszym życiem duchowym. I jedno, i drugie jest niezbędne, aby nasze życie duchowe mogło się wznosić do góry. Święty Ignacy Brańczaninow mówi, że trud cielesny, niepoparty życiem duchowym, prowadzi do pychy, osądzania, obłudy duchowej, wręcz prowadzi do faryzeuszostwa. Oddala nas od Boga. Nam się wydaje, że jesteśmy blisko Boga, a tak naprawdę duchowo oddalamy się. Natomiast życie duchowe prowadzi nas do doskonałości. Pozwala nam widzieć swoje grzechy i pracować nad nimi. I oto Matka Boża, która osiągnęła ideał życia chrześcijańskiego, jest dawana dla nas jako przykład. I w dniu dzisiejszym, kiedy wspominamy jej zaśnięcie, widzimy, że dzięki temu ideałowi życia duchowego ona osiąga radość jednoczenia się z Bogiem. Można by pomyśleć, że święto zaśnięcie Najświętszej Marii Panny powinno być świętem smutnym, gdyż ze świata odchodzi rodzicielka Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale kiedy jesteśmy na nabożeństwie, wsienocz nowowbdzienia czy na liturgii, odczuwamy wielką radość. Otóż ta radość jest spowodowana tym, że Matka Boża odchodzi do nieba, odchodzi do swojego Syna, ale jednocześnie i Boga, i Pana, kiedy to i nieraz tak się zwracała do Niego. Dlatego też i my prośmy Boga, abyśmy przeżyli to życie na ziemi jak najlepiej, aby moment naszej śmierci był równie radosny i spokojny jak u Matki Bożej. Prośmy Pana, aby wybaczył nam nasze grzechy i dał mądrość życia duchowego. Amen.

Za nami słowo duchowego pouczenia, które wygłosił ojciec Piotr Omelczuk, wikariusz parafii Świętego Ducha w Białymstoku. Już za chwilę o święcie zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy opowie ojciec Mariusz Synak.

0: Już teraz na naszej antenie porozmawiamy o święcie zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy. O jego znaczeniu i duchowym przesłaniu opowie ojciec Mariusz Synak.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
2: W studiu przy mikrofonie ksiądz Mariusz Synak. Ostatnie dni sierpnia w kalendarzu współczesnym, czyli połowa sierpnia według kalendarza juliańskiego, a dokładniej 15 dzień miesiąca, to jedno ze świąt maryjnych, a więc dobry czas, by tych kilkanaście minut poświęcić Matce Bożej. Tym bardziej, że zaśnięcie Bogu Rodzicy, bo to o nim mowa, dla naszych wiernych z terenów Pomorza Środkowego posiada wydźwięk szczególny, ale o tym za chwilkę. Podczas dzisiejszego spotkania towarzyszyć nam będą modlitwy pochodzące z liturgii Uspienia, bo tak brzmi nazwa święta w języku cerkiewnosłowiańskim, wykonywane przez chór monasteru Ławry Kijowsko-Pieczerskiej, zwanej również Ławrą Zaśnięcia Matki Bożej. Rozpocznijmy troparionem święta. W jego tekście odnajdziemy skrót wszystkiego, o czym mówi to wydarzenie. Podczas narodzenia Chrystusa zachowałaś dziewictwo, w swym zaśnięciu świata nie pozostawiłaś, Bogu Rodzico, będąc matką życia, zmarłaś, przechodząc do życia i Twymi modlitwami wybawiasz nasze dusze od śmierci.

Dlatego ja pozwolę sobie skoncentrować się na wspólnej, jakże starej tradycji. Na początek pytanie jak najbardziej oczywiste. Od jak dawna święto figuruje w kalendarzu liturgicznym Kościoła? Otóż święty Hieronim już w IV wieku wspomina, iż na grobie Matki Bożej zbudowano świątynię i choć nie nazywa z imienia jej fundatora, można się domyślać, iż była nim święta cesarzowa Helena, o czym mówi tradycja palestyńskich chrześcijan. Dodaje również, że dzień zaśnięcia Matki Bożej jest bez wątpienia bardziej uroczysty niż dni pamięci świętych, gdyż jak pisze, Zbawiciel sam w całej swej chwale z radością wyszedł na spotkanie Marii, wprowadzając Matkę do swego domu nieba. U świętego Augustyna również znajdziemy wzmianki o święcie. Kolejne świadectwa pochodzą z V wieku. Ich autorem jest Anatoliusz z Konstantynopola. Jeszcze inne z wieku VIII i IX, gdzie poeci święci Jan z Damaszku, Kosmas Majumy i Teofan z Nicei opiewają owo wydarzenie w swych poematach zwanych kanonami. Ranga i znaczenie święta Uspienia wzrosły po V Soborze Powszechnym dzięki bizantyjskiemu cesarzowi Maurycemu, koniec VI wieku, który ustanowił dzień 15 sierpnia, dzień zwycięstwa nad Persami, jako datę święta zaśnięcia obowiązującą w całym Kościele Wschodnim. I jest tak do dziś. Bo choć dziś w Kościele Prawosławnym święto przypada na 28 sierpnia, to jest to dokładnie dzień 15 sierpnia, licząc według kalendarza, którym posługiwał się cesarz Maurycy, czyli według tak zwanego starego stylu. Co ciekawe, jeszcze w VII wieku na zachodzie papież Sergiusz I, jeden z wielu papieży pochodzących z Syrii, nazwał to święto zaśnięciem, ale już w następnym wieku zmieniono jego nazwę na wniebowzięcie. Tym razem wysłuchajmy fragmentu poświęconego zaśnięciu Bogu Rodzicy. Melodia tchnie ogromnym dynamizmem i żywością, co jest bardzo charakterystyczne dla utworów pochodzących ze wspomnianego już monasteru z kijowsko-piecielskiej Ławry. Kolejną cechą charakterystyczną dla prawosławnych śpiewów liturgicznych w ogóle, a w szczególności wykonywanych we wspomnianej Ławrze, jest śpiew prowadzony w formie dialogu dwóch chórów, tak zwany śpiew antyfoniczny, naprzemienny, co doskonale słychać w pieśni, którą za chwilkę usłyszymy.

Ze świętem zaśnięcia Bogu Rodzicy związanych jest kilka specyficznych wydarzeń. Po pierwsze, poprzedza je post, trwający 2 tygodnie. W odróżnieniu od pozostałych postów praktykowanych w Kościele prawosławnym, ten jest stosunkowo nowym. Pierwsze pisane wzmianki pochodzą dopiero z roku 920. Są to fragmenty protokołu z obrad synodu rozpatrującego kwestię dopuszczalności czwartego małżeństwa. Znajdujemy tam następujący zapis dotyczący osób zawierających związek małżeński po raz trzeci. Otóż osoby takie podlegają odpowiedniej kościelnej pokucie i powinny, cytuję, przystępować do Komunii Świętej 3 razy do roku, na Wielkanoc, na święto zaśnięcia Bogu Rodzicy oraz na Boże Narodzenie, ponieważ święta te poprzedzane są postami. Według niektórych autorów wspomniany post prawdopodobnie został wydzielony z tzw. postu świętych apostołów, zaczynającego się niegdyś już od pierwszej niedzieli po wiosennym święcie Pięćdziesiątnicy i trwającego aż do 15 sierpnia, czyli do zaśnięcia Matki Bożej. W przypadku wczesnej Wielkanocy, przypadającej na początku kwietnia, mógł rozpoczynać się nawet w połowie maja i trwać oczywiście aż do połowy sierpnia, a więc dokładnie kwartał. I chyba dlatego w praktyce ludzka słabość przeważyła nad siłą ducha. Kolejną rzeczą towarzyszącą modlitewnemu wspomnieniu uspienia jest obrzęd lamentacji nad mogiłą Bogu Rodzicy. Mogiłę symbolizuje tu ikona święta, celebrowany zwłaszcza w monasterach i w cerkwiach poświęconych temu wydarzeniu, zaśnięciu Matki Bożej. Jeszcze jednym obrzędem związanym z omawianym świętem jest poświęcenie ziół i kwiatów, wywodzące się z bardzo starego wschodniego zwyczaju poświęcania w ten dzień pól uprawnych. Dziś oczywiście już nie wychodzimy na pola, to raczej kwiaty i zioła przynoszone są do świątyni. Usłyszymy za chwilkę kondakion święta z repertuaru Ławry Kijowsko-Pieczerskiej. Bogu Rodzicę, nieustającą w modlitwach i w orędownictwie niezmienną nadzieję, nie zatrzymały ani grób, ani śmierć. Gdyż Matkę Żywota przeprowadził do życia Ten, który zamieszkał w zawsze dziewiczym łonie.

Wspomniałem na początku, że to wydarzenie dla naszych wiernych, zwłaszcza z Pomorza Środkowego, ma znaczenie szczególne. Jest to bowiem święto parafialne Koszalińskiej Cerkwi, siedziby dekanatu koszalińskiego, do której na czas odpustu przybywają licznie nie tylko duchowni i wierni z bliższych i dalszych parafii, ale również sympatycy na co dzień związani z innymi kościołami. Ale jest jeszcze coś. W dniu 15 sierpnia w klasztorze ojców Franciszkanów w Darłowie ma miejsce to samo wydarzenie, wniebowzięcie Matki Bożej. Co ciekawe, wieczorem, w Wigilię Święta, przed rozpoczęciem procesji prowadzącej przez centrum miasta, w jednym z kościołów śpiewany jest akatyst Zaśnięcia Matki Bożej. A więc nabożeństwo nie tylko związane z kościołem prawosławnym, ale na dodatek celebrowane przez prawosławnych duchownych, z reguły pod przewodnictwem księdza dziekana. Takie spotkania stały się już tradycją i weszły na stałe do kalendarza spotkań duchownych różnych kościołów, pomagając tworzyć tu, na naszym terenie, atmosferę życzliwości i wzajemnego szacunku, odwołując się do wspólnej, jakże starej tradycji. Jest to jednocześnie doskonały argument dla wszystkich tych, którzy nie wiadomo z jakich powodów twierdzą, że Kościół Wschodni ujmuje coś z chwały należnej Bogu Rodzicy. Nie, z pewnością nie. Powiem więcej. To właśnie Kościół Wschodni otacza szczególną, wyjątkową czcią Matkę Bożą, czego dowodem, moi mili słuchacze, jest nie tylko pochodząca z którejś ze średniowiecznych ruskich cerkwi, jakże popularna, zwana dziś częstochowską, ikona Matki Bożej, ale również dobiegająca już niestety ku końcowi dzisiejsza audycja. Dziękując za wspólne spotkanie, zapraszam na kolejne, życząc wszelkiej pomyślności, szczęścia i radości, a przede wszystkim nieustającej opieki Bogu Rodzicy. Pozdrawiam serdecznie, ksiądz Mariusz Synak, Kościół Prawosławny, Słupsk.

0: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: O święcie zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy opowiedział ojciec Mariusz Synak. Usłyszeliśmy o znaczeniu tego święta, jego duchowym przesłaniu, a także o tradycjach z nim związanych. Tymczasem zbliżamy się do godziny 17, dlatego już za chwilę na naszej antenie serwis informacyjny. Zapraszamy do pozostania z nami.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś piątek 28 sierpnia i 15 sierpnia zgodnie z kalendarzem juliańskim. W sposób szczególny Cerkiew wspomina dziś święto zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy oraz ikonę Mądrości Bożej. Przed mikrofonem Katarzyna Waśkowska. Serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszych wiadomościach powiemy o pielgrzymce do Gorlic oraz o uroczystościach święta ikony Matki Bożej Starokorniańskiej. Parafia pod wezwaniem świętego proroka Eliasza w Białymstoku organizuje pielgrzymkę autokarową do Gorlic, by pomodlić się i pokłonić relikwiom świętego męczennika Maksyma Gorlickiego oraz uczestniczyć w obchodach setnej rocznicy powrotu Łemków do świętego prawosławia. Wyjazd w dniu 5 września o godzinie 7 rano, a powrót w dniu 6 września w godzinach wieczornych. Wszystkich zainteresowanych pielgrzymką do Gorlic na święto świętego męczennika Maksyma Gorlickiego zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 857-410-481. 857-410-481. Proboszcz, ojciec protojerej Mikołaj Markiewicz wraz z duchowieństwem oraz wiernymi parafii prawosławnej pod wezwaniem świętego Archanioła Michała w Starym Korninie serdecznie zapraszają na uroczystości związane ze świętem ikony Matki Bożej Starokorniańskiej, które odbędą się w dniach 29 i 30 sierpnia. Uroczystości rozpoczną się w sobotę 29 sierpnia o godzinie 17 całonocnym czuwaniem. W niedzielę 30 sierpnia o godzinie 8 rano odbędzie się obrzęd małego poświęcenia wody oraz akafist do Matki Bożej. Następnie około godziny 10 sprawowana będzie boska liturgia. Serdecznie zapraszamy wszystkich wiernych do wspólnej modlitwy i uczestnictwa w tych uroczystych obchodach ku czci starokorniańskiej ikony Matki Bożej.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej prawosławnej stacji radiowej w Polsce. Minęła już godzina 17, a tym samym za nami pierwsza godzina naszej dzisiejszej audycji. Przy mikrofonie Katarzyna Waśkowska. Pora na krótkie przypomnienie, co jeszcze przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiejszy wieczór. Już za chwilę wysłuchamy synaksarionu święta zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy. Następnie wędrówki po Podlasiu, czyli audycja Lecha Pileckiego, a po niej powtórka programu Ciekawe Podlasie. Około godziny 18 na naszej antenie wspólna modlitwa podczas retransmisji boskiej liturgii z katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Następnie wykład Jego Ekscelencji arcybiskupa Jakuba na temat prawosławnej nauki o Bogu Rodzicy. Zwieńczeniem dzisiejszej audycji będą tradycyjnie modlitwy wieczorne około godziny 20:40.

0: Mamy dziś piątek, 28 sierpnia według nowego stylu i 8 sierpnia zgodnie z kalendarzem juliańskim. A już teraz zapraszamy do wysłuchania Synaksarionu, święta zaśnięcia Bogu Rodzicy.
1: Synaksarion. Zaśnięcie Najświętszej Władczyni naszej, Boga Rodzicy i zawsze Dziewicy Marii. Gdy Pan nasz Jezus Chrystus zechciał wezwać do siebie swoją Matkę, to 3 dni przed tym wydarzeniem posłał anioła, żeby jej o tym powiedzieć. Zbliżywszy się, anioł powiedział do łaski pełnej: tak mówi Twój Syn, nadszedł czas wezwać do mnie moją Matkę. Nie lękaj się tej wieści, gdyż idziesz do życia wiecznego. Uradowawszy się tą nowiną, Boga Rodzica pełna gorącego pragnienia odejścia do Syna udała się na Górę Oliwną, żeby jak zwykle pomodlić się w ciszy. Wydarzył się cud. Kiedy Najświętsza weszła na szczyt wzgórza, rosnące tam drzewa opuściły gałęzie i skłoniły się przed nią, oddając chwałę Władczyni Świata jak rozumne sługi. Pomodliwszy się, Najświętsza powróciła do swego domu na Górze Syjon. Gdy weszła do niego, nieoczekiwanie wszystko zadrżało. Złożywszy dziękczynienie Bogu, zapaliła światło i zaprosiła wszystkich bliskich i sąsiadów. Sama doprowadziła wszystko do porządku. Przygotowała swoje pogrzebowe łoże i kazała przynieść wszystko, co jest potrzebne do pogrzebu. Kobietom, które przyszły na jej wezwanie, powiedziała o czekającym ją odejściu do nieba i na dowód dała im otrzymaną od anioła gałązkę palmową, symbol zwycięstwa i niezniszczalności. Jej bliscy, zachowując ziemskie przywiązanie, przyjęli tą wiadomość płaczem i prosili Matkę Bożą, żeby nie zostawiała ich sierotami. Ona zapewniła, że będąc w niebie nie przestanie ochraniać ich i całego świata swoimi modlitwami. Słysząc te słowa, kobiety przestały płakać i zajęły się koniecznymi przygotowaniami. Poza tym Najświętsza kazała oddać 2 swoje płaszcze, stanowiące całą jej odzież, 2 biednym wdowom, które były jej towarzyszkami i przyjaciółkami. Gdy tylko o tym powiedziała, dom znowu zadrżał z silnym szumem, podobnym do gromu, i napełnił się obłokami, które przyniosły apostołów ze wszystkich krańców ziemi. W ten sposób na pogrzebie Władczyni w ich osobach tajemniczo był obecny cały Kościół. Do chóru apostołów dołączyli święci hierarchowie, jak święty Heroteusz, święty Dionizy Areopagita i święty Tymoteusz. Z oczyma pełnymi łez powiedzieli oni Matce Bożej: gdybyś Ty, Władczyni, pozostała z nami i żyła pośród nas, byłoby dla nas wielką pociechą. W Tobie widzimy Twojego Syna i naszego Nauczyciela. A jeśli jest Jego wolą przenieść Ciebie do nieba, pozostaje nam płakać i cierpieć. Jednakże też radujemy się z tego, co Tobie przygotowano. Ona odpowiedziała: o uczniowie i przyjaciele mego Syna i Boga, nie przemieniajcie mojej radości w smutek, ale pochowajcie moje ciało w tej pozycji, w jakiej ono będzie na łożu pogrzebowym. W tym momencie do jej domu przybyło wybrane naczynie, święty apostoł Paweł. Przypadł on do nóg Najświętszej, żeby ją uczcić i oddał cześć w takich słowach: raduję się, Matko życia i moje nauczanie. Chociaż nie widziałem Chrystusa cieleśnie, to patrząc na Ciebie, wydaje mi się, że Go widzę. Po ostatnich pożegnaniach ze wszystkimi zgromadzonymi, Najczystsza spoczęła na śmiertelnym łożu, tak jak chciała, i zwróciła się w gorących modlitwach do Syna o zachowanie i pogodzenie całego świata. Błogosławiąc apostołów i hierarchów, uśmiechała się i spokojnie oddała swoją duszę, białą i jaśniejącą bardziej od światła, w ręce Syna i Boga, który objawił się w otoczeniu archanioła Michała i chórów aniołów. Jej śmierć była bezbolesna i bez cierpień, tak jak i bezbolesny był jej poród. Piotr, najstarszy wśród apostołów, zaśpiewał pogrzebową pieśń, a inni apostołowie podnieśli trumnę. Pozostali szli z przodu z pochodniami, śpiewając hymny. Naprzedzie w otoczeniu uczniów szedł Jan Teolog ze zwycięską palmową gałązką. Słychać było anielskie śpiewy, łączące się ze śpiewem ludzi. Niebo i ziemia zostały napełnione pogrzebowym śpiewem ku czci Władczyni Świata. Powietrze napełniło się wonią przy wstępowaniu jej duszy, a ziemia została oświecona pogrzebaniem jej ciała. Wielu chorych zostało uzdrowionych. Nie mogąc tego znieść, przywódcy Żydów zaczęli podburzać tłum, żeby przewrócił trumnę, w której znajdowało się życiodajne ciało. Jednak Boża sprawiedliwość zniszczyła ich mroczne zamysły i wszyscy zostali porażeni ślepotą. Najbardziej zuchwałemu z nich, żydowskiemu kapłanowi Ataniaszowi, udało się chwycić święte łoże, ale jego dwie ręce jak mieczem zostały odcięte przez anioła gniewu Bożego i przywarły do grobu, stanowiąc żałosny widok. Uznawszy swój grzech w wyniku tej kary, uwierzył on całym sercem. Dzięki modlitwom Piotra jego ręce się zrosły i stały się źródłem uzdrowienia dla jego towarzyszy. Dano mu palmową gałązkę, a on zaczął ją przykładać do oczu Żydów, uleczając jednocześnie ich cielesną i duchową ślepotę. Po dojściu do grobu Getsemani apostołowie pogrzebali ciało Najświętszej Boga Rodzicy i trwali tam przez 3 dni. Ich modlitwom nieustannie towarzyszyły śpiewy aniołów. Z woli Bożej jeden z apostołów, według niektórych świadectw był to Tomasz, nie był obecny na pogrzebie. Przybył do Getsemani dopiero 3. dnia i nie mógł pocieszyć się, że nie zobaczył ostatni raz Najświętszej Boga Rodzicy. Wtedy wszyscy zgodzili się, żeby otworzyć grobowiec, aby Tomasz mógł oddać jej cześć. Po odsunięciu kamienia zakrywającego grobowiec ze zdumieniem zobaczyli, że nie ma tam ciała, a całun, którym była owinięta Boga Rodzica, leży pusty, zachowując kształt ciała. Był to niewątpliwie dowód przeniesienia Matki Bożej do nieba, to znaczy zmartwychwstania i wzniesienia się do nieba jej ciała, na nowo połączonego z duszą w niebiosach u Syna, żeby być naszą orędowniczką i opiekunką przed Bogiem. Maria, córka Adama, która stała się prawdziwą Matką Boga i Matką Życia, zrodziwszy Tego, który jest samym życiem, przeszła przez śmierć. W jej śmierci nie ma niczego poniżającego, gdyż przekleństwo Adama zostało zwyciężone przez Chrystusa, który dobrowolnie wziął je na siebie dla naszego zbawienia. Stało się życiodajną śmiercią i początkiem nowego życia. Grobowiec w Getsemani, tak samo jak i grobowiec Chrystusa, okazują się być pałacem, którym dokonuje się niezniszczalne małżeństwo. Konieczne było, żeby Najświętsza Dziewica, we wszystkich podobna do Chrystusa Zbawiciela, przeszła wszystkie drogi, które przebył Chrystus dla uświęcenia naszej natury. Idąc za Nim w Jego cierpieniach i widząc Jego zmartwychwstanie, zakosztowała śmierci. Rozłączywszy się z ciałem, jej przeczysta dusza połączyła się z Bożą światłością, a jej ciało, po krótkim pobycie na ziemi, zostało wskrzeszone dzięki łasce zmartwychwstałego Chrystusa. To duchowe ciało zostało przyjęte w niebie jako przybytek Boga człowieka i jak Boży ołtarz. Ono jest ważniejszą częścią ciała Chrystusa i często jest porównywane przez świętych ojców z samym Kościołem, obecnością wśród ludzi, początkiem naszego przyszłego stanu i źródłem naszego przebóstwienia. Najczystsze łono Matki Bożej, Królestwo Niebieskie, zostało dla nas otworzone. Dlatego jej przejście do nieba jest dla nas wiernych źródłem radości i zadatkiem tego, że w jej osobie cała ludzka natura, która stała się świątynią Chrystusa, jest wezwana do życia wiecznego.

0: Pytanie do duchownego.
1: Dlaczego w cerkwi czasem neguje się psychiatrię, zalecając modlitwę zamiast leczenia medycznego?
2: Odpowiadają ojciec Piotr Makar i ojciec Iwan Nikulin.
3: Jest to pewien problem moim zdaniem, bo nie zawsze jesteśmy świadomi jako duchowni do tej różnicy, która polega między problemami, które da się załatwić w sposób życia duchowego, i tymi problemami, które potrzebują po prostu leczenia
1: medycznego
3: i takiej, no można powiedzieć, inwazji medycznej. Także tu jest pewien problem, w jaki sposób próbujemy też do tego podchodzić świadomie, bo są pewne rzeczy, gdzie modlitwa nie to, że nie pomoże, nie to, że będzie bezsensowna, ale są pewne problemy, gdzie potrzebna jest pomoc medyczna. Są pewne rzeczy, w których może pomóc i lekarz, i baciuszka. Czasem człowiek siebie nie radzi, na przykład z depresją. Tylko, że ta pomoc będzie z różnych stron i nie dla każdego pomoże. Bo człowiek wierzący stara się w jaki sposób religijny pokonać te problemy. Raczej oni związane z takiej psychologii niż z psychiatrii, ale też musi być ta taka cieniutka granica między tymi problemami i nie zawsze kapłan podczas spowiedzi może złapać to, bo często też na spowiedź przychodzi krótką.
1: Tak.
3: Niestety nie spowiadamy się tak głęboko, żeby zrozumieć, że to jest problem psychologiczny, a nie duchowy.
1: Znaczy, myślę, że jak gdyby Pismo Święte i Cerkiew nigdy nie wykluczało obecności lekarzy. Mamy świętych lekarzy, tak? I podejście powinno być takie, że pomodlimy się do Boga i idziemy do lekarza, żeby Pan Bóg poprzez lekarza nam też udzielił pomocy. Natomiast problem chyba tutaj jest, że w psychiatrii i psychologii ten kwestia psyche, czyli duszy, tak? My mamy takie, że tą duszą się zajmują w cerkwi, tak? No w cerkwi zajmują się też ciałem, tak? Bo Eucharystia jest na uzdrowienie duszy i ciała. My o tym zapominamy, o tym aspekcie, i bardzo często, jak gdyby, jeżeli coś nam się stanie, no to idziemy od razu do lekarza, powinniśmy mówić: Panie Boże, pomóż, i wtedy iść do lekarza, tak? Natomiast tutaj kwestia jest tej duchowości, tak? To, co my u nas w cerkwi nazywamy duchowością, tak? A tu jest psychologia i psychiatria, tak? I boimy się tego czasami. Ale wydaje mi się, że w wielu problemach, tak? Czasami potrzebujemy takiej rozmowy ze specjalistą, który w odpowiedni sposób na to wszystko spojrzy. Ja myślę, że jest wielu duchownych prawosławnych, którzy odsyłają do lekarzy, i do psychiatrów, i do psychologów, więc nie można w ten sposób też uogólniać.
3: Oczywiście, więcej tego, na przykład w niektórych problemach rodzinnych czasem się zdarza tak, że psycholog może powiedzieć lepiej niż kapłan. Dlatego, że on widzi całą rodzinę. My widzimy na spowiedzi najczęściej osoby pojedyncze.
1: Ale to jest problem naszej spowiedzi.
3: Tak, to jest problem też naszej spowiedzi. To też jest problem. I czasem może pomóc w jakiś sposób lepiej. Ale to jest, mnie się wydaje, jeszcze oddzielny problem, że my w ogóle mniej uwagi zwracamy na nasze relacje z Bogiem, z bliźnimi, niż do jakichś rzeczy takich podstawowych, jak jedzenie, picie, dbanie o swoim ciele, niż o swojej duszy, bo te relacje nasze z Bogiem, z bliźnim, oni też cały czas potrzebują od nas wiedzy,
1: sił,
3: pracy nad sobą, tak. Tym bardziej, że na przykład jak jest rodzina, są dzieci, w relacjach małżeńskich często my od niewiedzy popełniamy pewnego rodzaju błędy, które psują nasze życie.
1: Ta tradycja na przykład w Grecji, kiedy cała rodzina spowiada się u jednego, tak?
3: To jest fajna tradycja.
1: Tak, to w tym momencie cerkiew jak gdyby pomaga, tak? I pokazuje, jaki jest kierunek. I rzeczywiście psycholodzy biorą to do swojej praktyki, dlatego że jeżeli jest jakiś problem, to nie rozmawiają z każdym z członków, tak? Czasami biorą na przykład tylko rodziców, albo potem z dziećmi i tak dalej. A to jest przecież też stara tradycja cerkiewna.

Lech Pilecki to białostocki przedsiębiorca, podróżnik i społecznik. Odwiedził ponad 150 krajów, a jego największą pasją jest kolekcjonowanie dzwonków. Kolekcja liczy blisko 10 tysięcy eksponatów, z których większość można zobaczyć na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku. Prowadzi firmy związane z budownictwem i turystyką, angażuje się w działalność społeczną i charytatywną. Jest również autorem książek o podróżach, Podlasiu i niezwykłych miejscach oraz ludziach regionu. Już teraz zapraszamy na audycję Lecha Pileckiego, Wędrówki po Podlasiu.

Dziś nasza podróż po Podlasiu prowadzi aż w dwa miejsca. Pierwszym z nich jest Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Jurowcach, no a drugie miejsce to wieś Bobra Wielka w gminie Nowy Dwór. Ta słynna Bobra Wielka w dzisiejszej właśnie gminie Nowy Dwór rzeczywiście mogła o sobie mówić, że jest wielka, gdy na przełomie XIX i XX wieku Michał Butowtw, Andrzejkowicz, marszałek powiatu grodzieńskiego, a z ukazu cara Rosji gubernator grodzieński i woloński, zbudował właśnie w tej wsi w latach 1817-1818 swoją siedzibę, okazały modrzewiowy, parterowy dwór z naczółkowym dachem przykrytym gątem. Jego ozdobą jest dominujący w elewacji frontowy portyk, którego dwuspadowy daszek opiera się na czterech drewnianych kolumnach. Urzędowa pozycja właściciela szybko doprowadziła do tego, że dwór ten stał się na długie lata, szczególnie w okresie międzywojennym, centrum życia ówczesnej, nie tylko zresztą miejscowej inteligencji, goszcząc w swoich progach mnóstwo osobistości świata kultury, polityki, nauki i sztuki. Historyczne przekazy informują, że dwór i cały przynależny mu majątek kilkakrotnie zmieniał swoich właścicieli, ale jego ranga w świecie kultury pozostawała niezmienna. Dwór w Bobrze Wielkiej odwiedzali więc między innymi takie postacie i takie osobistości jak Eliza Orzeszkowa, Jarosław Iwaszkiewicz, słynny aktor Juliusz Osterwa, a także wielki polski mąż stanu, pianista Ignacy Paderewski. Po zakończeniu II wojny światowej cały majątek z dworem i z ponad 500 hektarami ziemi, należący wówczas do rodziny państwa Tomaszewskich, w ramach tej słynnej reformy rolnej Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 1944 roku, znacjonalizowano, przekazując go we władanie państwowych gospodarstw rolnych i wojsk ochrony pogranicza. No i to był, proszę Państwa, początek końca tych kiedyś tak bardzo dopieszczonych pod każdym względem dóbr. W 1984 roku po decyzji naszego wojewódzkiego konserwatora zabytków znacznie zdewastowany, ale ciągle jeszcze piękny architektonicznie zabytkowy dwór został właśnie w tej Bobrze Wielkiej rozebrany i przeniesiony do skansenu Muzeum Kultury Ludowej właśnie w Jurowcach. Pojechałem więc do odległej o około 70 km od Białegostoku dzisiejszej Bobry Wielkiej, aby zobaczyć tamtejszy słynny majątek pozbawiony swojego dworu. Otaczający go stary park naprawdę jest mocno zaniedbany, ale nadal mimo wszystko bogaty w piękne okazy przeróżnych drzew.

laty 14-hektarowy zbiornik retencyjny, podobno posiadający mnóstwo ryb, no daje jako taką nadzieję na rozwój rekreacyjnej czy też rybackiej turystyki tej kiedyś pięknej posiadłości w Bobrze Wielkiej w gminie Nowy Dwór.

Przed chwilą wysłuchali Państwo kolejnego odcinka audycji Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. A już za chwilę kolejny punkt ramówki, czyli powtórka programu Ciekawe Podlasie.

0: Już teraz na naszej antenie powtórka audycji Ciekawe Podlasie, a program przygotowała Gabriela Nowaszewska.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
2: Dzień dobry Państwu. W kalendarzu już prawie wrzesień. A jak wrzesień, no to automatycznie powoli zaczynamy witać jesień. Dni stają się coraz krótsze, wieczory dłuższe, my trochę zwalniamy. A ja dzisiaj zachęcę Państwa do takiego aktywnego zwolnienia, do odkrywania przyrody. Połączenie złotej polskiej jesieni z wszechobecną przyrodą w województwie podlaskim to, można powiedzieć, takie zapobiegawcze lekarstwa na jesienną chandrę. A na to zwiedzanie polecam zaprosić rodzinę, przyjaciół, znajomych z innych województw. Zachęci ich również zaktualizowana, ulepszona wersja podlaskiego bonu turystycznego, który tej jesieni zamienia się w podlaski czek turystyczny, mając nie jedną jesienną, a aż 3 tury. Wnioski składać można będzie już od 1 września za pośrednictwem formularza, który dostępny będzie na stronie internetowej www.podlaskiczekturystyczny.pl. Tę stronę internetową polecam śledzić, tam znajdują się wszystkie szczegółowe informacje dotyczące akcji. Program realizowany jest w okresie od 24 sierpnia do 30 listopada w 3 turach. Pierwsza tura, jej termin składania wniosków to 1 września. Druga tura, termin składania wniosków 1 października, a w trzeciej turze termin przypada na 2 listopada. A więcej szczegółów już teraz na naszej antenie.
3: Dzień dobry. Flagowy program Samorządu Województwa Podlaskiego Podlaski, bo on turystycznie już wkrótce swoją nazwę zmieni na Podlaski Czek Turystyczny, ale o tym więcej mówić dzisiaj będą. Ireneusz Raś, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Jest z nami poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Truskolaski, gospodarze miejsca Łukasz Prokory, marszałek województwa podlaskiego, Bogdan Dyjok, członek zarządu województwa. Witam panią Magdalenę Krucz, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Są z nami także panie Katarzyna Sadowska, prezes Podlaskiej Organizacji Turystycznej i Marta Grzalek, dyrektor biura PROT. Witam także dyrektora Departamentu Turystyki w Ministerstwie, pana Michała Petlica oraz panią Marzenę Zdrojecką, naczelnik w Departamencie Turystyki. Jako pierwszego o zabranie głosu poproszę pana marszałka.
4: Panie ministrze, pani prezes, szanowny panie pośle. Dzisiaj przekazujemy państwu same dobre informacje, które wynikają z dobrej współpracy województwa podlaskiego z polskim rządem, w tym wypadku z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Nasz flagowy program, Podlaski Bon Turystyczny, ten program, który pozwolił w roku 2025 wygenerować prawie 30 milionów zysku reklamowego, w którym się przebiliśmy do widzów, do radiosłuchaczy o tym, że w województwie podlaskim jest bezpiecznie i atrakcyjnie, co spowodowało, że odnotowaliśmy wzrost miejsc hotelowych w naszych podlaskich hotelach o 54% przy średniej krajowej na poziomie 6%. Przechodzi w kolejny etap, tak jak zawsze mówiliśmy z panem marszałkiem Bogdanem Dyjokiem i z panią prezes Katarzyną Sadowską, ten program będzie się cały czas rozwijał i dzisiaj dzięki rozmowom wielomiesięcznym z Ministerstwem Sportu i Turystyki udało nam się przekonać pana ministra Ireneusza Rasia, za co bardzo panie ministrze panu dziękuję, aby taką opieką, za którą pójdą te środki finansowe, ten podlaski, nasz bon turystyczny mógł być objęty. Stąd też ta zmiana, ponieważ teraz ten nasz nabór jesienny, który będzie podzielony na 3 tury, wrześniową, październikową, listopadową, każda się rozpocznie 1 dnia tego miesiąca. Będziemy mieli w puli prawie 3,5 miliona złotych, z czego 1,5 miliona złotych to jest dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki. Będziemy za tą kwotę mogli wygenerować 11 tysięcy czeków, które będą mogły być zrealizowane w naszym województwie. co jest ważne. Bardzo nam zależy, aby ta edycja jesienna, aby ten podlaski czek turystyczny spowodował, że w okresie jesiennym, kiedy w naszym województwie mamy piękne, złociste lasy, mamy wspaniałe rzeki, mamy wiele atrakcji turystycznych, jak najwięcej turystów mogło ten nasz piękny region odwiedzić i zobaczyć, ale z tej puli, którą przekazuje nam Ministerstwo Sportu i Turystyki, będą generowane czeki dedykowanym grupom. Będą to grupy, będą to seniorzy oraz osoby posiadające kartę dużej rodziny. Szanowni Państwo, to jest jedna dobra wiadomość, a druga niezwykle też ważna. Zawsze nam też zależało, aby wiele ważnych wydarzeń, które mogą być w naszym województwie, żeby się właśnie tutaj odbywały. I właśnie w dniach 22-24 września, dzięki decyzji pana ministra Ireneusza Rasia, w Augustowie odbędą się Krajowe Obchody Światowego Dnia Turystyki, czyli impreza ogólnopolska. Będzie miała swoje 3-dniowe wydarzenie w naszym województwie. Jestem przekonany, że to będzie wspaniała okazja, aby wielu turystów mogło do naszego regionu po raz kolejny przyjechać i zobaczyć jego walory turystyczne. Natomiast to jest świetna okazja, aby przedstawicielom z wszystkich organizacji turystycznych pokazać nasz region, opowiedzieć o naszym sposobie zarządzania turystyką, tak aby w przyszłym sezonie turystycznym kolejni nowi turyści mogli nasze województwo odwiedzić. Bardzo chciałbym podziękować jeszcze raz panu ministrowi, pani prezes za doskonałą współpracę, za przychylność dla naszego województwa, które efektem jest wsparcie finansowe Podlaskiego Czeku Turystycznego i organizacja Krajowych Obchodów Światowego Dnia Turystyki w województwie podlaskim w miesiącu wrześniu w Augustowie. Bardzo za to dziękuję.
3: Pan minister Ireneusz Rasie, zapraszam.
5: To prawda, szanowni państwo, co powiedział pan marszałek. Ja chcę tylko dopowiedzieć, żeby podnieść wagę tego spotkania, ponieważ my ten czek turystyczny będziemy realizować w 4 województwach, ale niewątpliwie taką inspiracją i doświadczeniem, które spowodowało, że łatwiej nam było uzyskać te środki w debacie parlamentarnej, za co chciałem podziękować panu posłowi, ponieważ to Sejm dorzucił nam pieniądze w debacie budżetowej na rok 2026. Było to wasze doświadczenie inspirujące, a z drugiej strony skuteczne, bo właśnie tutaj w tym województwie zrealizowano wcześniej tą koncepcję bonów i chcemy to wykorzystać. Widzimy te i zasięgi promocyjne, ale też promowanie poprzez zachęcanie dla obywateli, czyli oni są też beneficjentami, jak to jest tyle tysięcy rodzin czy osób, które skorzystają z tego z całej Polski, no to jest też dodatkowa wartość. No i z drugiej strony to też wsparcie przedsiębiorców w tak zwanym okresie mniejszego zainteresowania zwykle turystyką i odwiedzinami, czyli w tak zwanym niskim sezonie turystycznym. Wrzesień, październik, listopad. Tak chcielibyśmy to robić nie tylko w tych 4 regionach, tylko od przyszłego roku, patrząc na pana posła, jeśli ja też jestem posłem, jeśli znajdziemy tyle szabel, to chcielibyśmy tych pieniędzy na tyle zdobyć, żeby to, co posłowie też mówią, kiedy prezentujemy im tą inicjatywę, żeby realizować od przyszłego roku już systematycznie czek turystyczny w całym państwie, we wszystkich regionach. To niewątpliwie też będzie zależeć od sukcesu tej edycji właśnie realizowanych w 4 regionach, bo tutaj dlaczego te 4? No chcieliśmy tutaj niwelować jakby postrzeganie tych regionów jako regiony zagrożone ze względu na toczącą się na wschodzie wojnę. Więc wybraliśmy Podkarpacie Lubelskie, Podlaskie i Warmińsko-Mazurskie. I myślę, że sukces, jestem o tym przekonany, z moją tutaj drużyną, jest pani prezes Krucz, są przedstawiciele Departamentu Turystyki. Sukces w tych 4 regionach na przełomie tego i przyszłego roku pokazany, w co bardzo wierzę, no da nam w parlamencie te argumenty, które według mnie wprowadzą ten mechanizm jako stałe narzędzie. Dlaczego czek? Bo nie chcemy też, wiecie, bon przyjął się w COVID-zie, on był pomocowy bardziej niż rozwojowy. A my czek chcielibyśmy, żeby był rozwojowy, żeby pobudzał tą turystykę, bo to jest, ma być też zachęta, nie tylko jakaś tam dodatkowa nagroda bo wiadomo, że to nie jest dla wszystkich, bo musielibyśmy zapewnić tutaj budżety miliardowe, żeby każdy z Polaków mógł takim czekiem zadysponować w Polsce choć raz dla swojej rodziny. No i tutaj to ma po prostu iść, tak jak Państwo wiecie. Ten czek jest ustalony tutaj, my daliśmy widełki, rozumiem, że tutaj ustaliliście Państwo na poziomie 300 zł, podobnie jak w warmińsko-mazurskim, z którego właśnie jedziemy. Wiem, że we wszystkich tych regionach zdaje się taka jest decyzja, żeby to było jak najszerzej można było zadysponować. I on się wiąże z minimum dwoma nocami, które spędza ten beneficjent tego czeku, którego wygeneruje. Więc pokazujemy, ale przecież to nie chodzi tylko o tych, którzy dysponują miejscami noclegowymi, bo jak ktoś przyjeżdża na 2-3 dni, no to generuje jakby wokół siebie jeszcze wiele, wiele pro biznesowych usług, które mamy nadzieję, no, będą pobudzać i będą wzmacniać tutaj tą przedsiębiorczość. I tak jak powiedziałem, turystyka w Polsce to jest 2 razy większe PKB niż rolnictwo. To są wzrosty powyżej przeciętnej wzrostu PKB polskiej gospodarki, polskiej ekonomii. Turystyka rozwija się najszybciej. Bez niej trudno sobie wyobrazić dzisiaj, muszę Państwu powiedzieć, żebyśmy w G20 się utrzymali w sposób tak stabilny, ponieważ to idzie w tej skali. I jeszcze jedna rzecz dobra. Ten rok w polskiej ekonomii, w tej części turystyka będzie znowu rekordowy i to możemy już dzisiaj powiedzieć. Z pewnymi danymi przyjedziemy na właśnie Światowe Dni Turystyki do Augustowa. Państwo marszałkowie tutaj walczyli, złożyli tą ofertę. To też jest docenienie jakby tej kwestii, tego bonu wcześniej realizowanego, ale też będziemy do Państwa przyjedziemy z danymi, które przedstawi prezes GUS dotyczącymi tego okresu do zamknięcia wakacji. Będziemy już mieć dane. Mniej więcej wiemy, co jest na półrocze. Na półrocze wzrosty są dwucyfrowe z tej części polskiej gospodarki, więc utrzymujemy to tempo. Polska się staje modna, jak wiecie Państwo, fantastyczna promocja Polski, którą przygotowała POT i prezentowała ostatnio w Warszawie z udziałem ludzi, których normalnie nie zebralibyśmy w te spoty wspólnie. Udało się to, chciałem bardzo podziękować Pani Prezes za te skuteczne rozmowy. I już wiemy, że te spoty się rozchodzą w ten sposób i będą się rozchodzić w skali naprawdę takiej, że na tych rynkach, na których atakujemy, że Polska więcej niż myślisz, to są rynki, o których powie za chwilę Pani Prezes, że to będzie wielki sukces całej Polski i naszej promocji turystyki, budowania tej marki turystycznej Polski. Dziękuję, to tyle chyba.
3: Dziękuję. Pani Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz.
6: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja przede wszystkim, Panie Marszałku, chciałam bardzo podziękować za konsekwentne działanie. Za to, że widzimy, iż jako Polska Organizacja Turystyczna region się bardzo rozwija pod kątem turystycznym. Jesteście Państwo prekursorem, jeśli chodzi o czeki turystyczne i są one konsekwentnie kontynuowane. Oczywiście tym razem ze wsparciem środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki, ale nie tylko. I to na pewno narzędzie, jakim jest właśnie czek, generuje większy ruch turystyczny i jego celem akurat tej edycji jest na pewno pobudzenie do wyjazdów, do przyjazdów na Podlasie i do tych pozostałych 3 regionów w okresie już poza sezonem. Tak? Są osoby wskazane, które będą mogły skorzystać z części puli. Jest pula open, tak? Z której można swobodnie będzie korzystać. W związku z tym jest to zarówno, i tak jak pan minister powiedział, wsparcie dla przedsiębiorców, jak i zachęta dla osób, które mają czas poza sezonem do tego, żeby eksplorować Podlasie i nie tylko. Polska Organizacja Turystyczna oczywiście włączy się w akcję promocyjną tego czeku w tych wszystkich regionów. Będziemy go promować w całej Polsce. Mam nadzieję, że rzeczywiście w przyszłym roku uda się go rozszerzyć na cały kraj. Jest to, tak jak powiedziałam, Podlasie jest absolutnym tutaj przykładem, dobrą praktyką, jak to powinno być realizowane. Trzymam kciuki, żeby się wszystko udało. Natomiast rzeczywiście staramy się promować Polskę i w kraju, i za granicą różnymi narzędziami, różnymi metodami. Ta kampania, która się rozpoczęła we wtorek i obejmuje póki co promocję Warszawy, będzie jeszcze promowała Kraków i Gdańsk z Pomorzem, bo taki jest początek, tak? Z pięknymi gwiazdami, z panem Robertem Lewandowskim, z Jesse Meisenbergiem, z Anią Rubik, jeśli chodzi o polski spot, w tym pomorskim wystąpi przez moment pan prezydent Wałęsa. Ale tak jak mówię, to jest początek. Chcielibyśmy w przyszłym roku kontynuować, żeby podobnie jak państwo kontynuujecie kwestię czeku, wspierania, żebyśmy my mogli promować kolejne regiony, wykorzystując bardzo znane osobistości, te, które nam pomogą dotrzeć do różnych grup odbiorców za granicą. Rynki, na jakich w tym roku się zdecydowaliśmy, wynikają oczywiście z badań. Na tych rynkach najbardziej rozpoznawalni są właśnie ci, o których wspomniałam. To jest 4 rynki europejskie: Wielka Brytania, Niemcy, Włochy i Hiszpania. I udało nam się wstrzelić w rynek amerykański, bo wiemy, gdzie obecnie nasz najznamienitszy piłkarz gra. Także ja mam nadzieję, iż będziemy to skutecznie kontynuowali, a póki co życzę Podlasiu i wszystkim pozostałym regionom powodzenia, żeby te czeki rozchodziły się szybko, ale może nie tak szybko jak zawsze, bo tam rzeczywiście trzeba być bardzo sprawnym. Zawsze mogłoby być więcej środków, wtedy więcej osób by skorzystało, no ale to tutaj wielkie ukłony do panów posłów. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję, pan marszałek Bogdan Dyjuk, zapraszam.
5: Kolego marszałku, pośle, szanowne panie. Nawiązując trochę do historycznych sytuacji, jak przez kilka lat uczestniczyłem w różnorodnych spotkaniach, konferencjach organizowanych, czy to przez Polską Organizację Turystyczną, czy na forach promocji turystycznej, kiedy były przedstawiane informacje o ruchu turystycznym w Polsce, to województwo podlaskie było na szarym końcu. Dosłownie 15 lub 16 miejsce. I przed ponad 2 laty, kiedy wspólnie z panem marszałkiem przejęliśmy odpowiedzialność za region, ale także w tym za rozwój turystyki, od razu, mówiąc szczerze, w czerwcu już podjęliśmy inicjatywę, aby w naszym regionie poturbowanym zarówno przez takie odpryski wojny w Ukrainie, ale także przede wszystkim sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Także jest jeszcze kwestie związane popandemiczne, powodowały, że ta nasza turystyka nie tylko nie była w stagnacji, ale wręcz w porównaniu do wcześniejszego okresu przeżywała regres. Naszą taką odpowiedzią na to była inicjatywa związana z Podlaskim Bonem Turystycznym. Udało się zapisać w budżecie na 25 rok kwotę, a później to ruszyło. Spotkaliśmy się, tak jak panie prezes, nawiązując do niektórych słów, z wypowiedziami osób także z branży, z sektora turystycznego, wątpiących w to, że u nas tutaj w regionie właśnie z tych powodów, o których mówiłem, tak mało zaangażowanych w tą turystykę, że to się uda. Ale tutaj dzięki także w wielkiej wytrwałości i takiemu angażowaniu się pana marszałka udało nam się i Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej udało się nam ten bon wdrożyć. Późno jesienią, rozmawiając z panem ministrem, usłyszałem o tym, że jest szansa, żeby w 26 roku ten bon został wsparty funduszami z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z budżetu państwa. Cieszymy się z tego bardzo, że oprócz naszego województwa korzystają 3 pozostałe, albowiem jedno z cech naszego regionu to jest gościnność i taka otwartość do innych osób. Wobec tego nie skupiamy się na tym, że na żalu, że wszystkie pieniądze nie idą do regionu podlaskiego, tylko jeszcze 3 pozostałe województwa korzystają na tym.
7: ale ten czek turystyczny to jest w pewien okres, tak jak pan minister zauważył. Ale mamy niespodzianki, bo chcemy dalej być innowatorem i wdrażać rozwiązania, które dotychczas w skali kraju nie było, dotyczące także zachęt do odwiedzania naszych turystów, także na przykład w grudniu, także i w styczniu i w lutym. My już nad tym mamy opracowane, tak, szanowne panie, mamy. Także my jesteśmy już na to przygotowani, także promujemy się na różnorodnych inicjatywach targowych w kraju, zagranicznych, a tutaj dzięki także wsparciu i współpracy z Polską Organizacją Turystyczną w listopadzie jesteśmy, tak jak rok temu się spotkaliśmy, rozmawialiśmy tutaj, będziemy promować region podlaski jako chyba jedyny region, tak, w Berlinie. Na spotkaniu właśnie w Berlinie, na tym rynku niemieckim, o którym wspomniano. Także cieszymy się, jesteśmy przekonani, że turystyka będzie również ważnym elementem podlaskiej gospodarki, a te pieniądze posłużą się, że więcej osób wygeneruje bon. Ostatnie zdanie, bo w niedzielę spotkałem się z turystami z Bielska-Białej, z rodziną, którzy przyjechali do nas. Jak zaczęliśmy rozmawiać, byli po raz pierwszy w Podlaskim. W drugim zdaniu powiedzieli, że z uwagi na to, że są zauroczeni regionem, to przyjadą ponownie. A jeżeli o bonie, pani akurat tylko wspomniała, wie pan, mówi, ja wygenerowałam tylko jeden bon. Mówi, bo nie zdążyłam, bo takie było zainteresowanie, że dla reszty rodziny nie dałam rady. Mam nadzieję, że dzięki czekowi będzie mogła spełnić także dla całej rodziny to życzenie wygenerowania bonu, a jak nie w tym, to zapewne w przyszłym roku. Dziękuję.
3: Dziękuję. Poseł Krzysztof Truskolaski, zapraszam.
8: Szanowni państwo, to wielki sukces województwa podlaskiego. 1,5 miliona złotych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na podlaski czek turystyczny. Jest to kontynuacja podlaskiego bonu turystycznego, gdzie województwo podlaskie było prekursorem tej inicjatywy. Widać, że ta inicjatywa przyjęła się w województwach wschodniej Polski. Liczę na to, że tak jak pan minister wspomniał, cała Polska będzie objęta tym czekiem, aby Polska była stolicą turystyczną świata i na to liczymy. Pani prezes, a jeżeli chodzi o te spoty, to też zapraszamy do województwa podlaskiego. My też mamy czym się pochwalić i na pewno spot w wielu krajach z województwem podlaskim też by przyciągnął do nas, do Polski, do województwa podlaskiego wielu turystów. Panie ministrze, ja również dziękuję za wszystkie rozmowy na temat dofinansowania naszego czeku podlaskiego. Bardzo się cieszę, że udało się wygenerować tak duże środki właśnie na to, aby wesprzeć województwo podlaskie. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale wielokrotnie na konferencjach prasowych w trakcie prezentowania kolejnych edycji bonów turystycznych mówiłem o tym, że będziemy rozmawiać z Ministerstwem Sportu i Turystyki, aby ten pomysł właśnie był wsparty również centralnie. No i udało się. Udało się. Mamy wsparcie Ministerstwa Sportu i Turystyki. 1,5 miliona złotych na podlaski czek turystyczny, z którego będą mogli się cieszyć mieszkańcy, ale również przedsiębiorcy. Jeszcze raz dziękuję panu ministrowi za przychylność. No i jako panu posłowi również dziękuję za to, że wspólnie głosowaliśmy w budżecie na 26 rok właśnie, aby zwiększyć środki dla Ministerstwa Sportu. No i ja mogę zagwarantować ze swojej strony, myślę, że pan minister też, że w 27 roku będziemy starali się, aby te środki były jeszcze większe.
2: Za nami konferencja prasowa dotycząca podlaskiego czeku turystycznego. Ja raz jeszcze zachęcam państwa do rozgłośnienia akcji, zaproszenia rodziny, przyjaciół, znajomych do skorzystania z oferty województwa oraz spędzenia wspólnego czasu w Podlaskim. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
0: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.

Przed chwilą wysłuchaliśmy powtórki programu Gabrieli Nowaszewskiej Ciekawe Podlasie, a już za moment na naszej antenie retransmisja boskiej liturgii z katedry św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku.

0: Już teraz zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy podczas retransmisji boskiej liturgii z katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Liturgii przewodniczył proboszcz katedry ojciec Jan Fiedorczuk, a kazanie wygłosił ojciec Piotr Makal.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Jezus Chrystus, sławu Boga Ojca. Duchowi Twojemu, aleluja, aleluja, aleluja.
1: Ja przysłowałem się do pamięci Gospoda.

Rycy obojej da mi pomoże. Otwieszawszy Jezus, rzeczenie, Marfo, Marfo,

W owym czasie wszedł Jezus do pewnej wsi, a kobieta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Była tym ta siostra jej zwana Mario, która siadłszy u stóp Jezusa, słuchała Jego słowa. Marta zaś była pochłonięta różnymi posługami. Przystanąwszy, rzekła: Panie, czy nie troszczysz się o to, że moja siostra zostawiła mnie samą w posługiwaniu? Powiedz jej, niech mi pomoże. Odpowiadając,

Pewna kobieta z tłumu, podniósłszy głos, powiedziała do niego: błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś, one z

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Umiłowani w Chrystusie, bracia i siostry, zebraliśmy się dzisiaj, by wychwalać nieustającą w modlitwach i w orędownictwie stałą nadzieję, której nie zatrzymały ani grób, ani śmierć, Najświętszą Bogu Rodzicę. Któż może prawdziwie orędować i wstawiać się za nami? Tylko ten, kto dobrze nas rozumie i rzeczywiście odczuwa to, co my. Dlatego często mówimy, nie rozumiesz mnie, nie przechodziłeś tego, co ja, nie doświadczyła cię choroba, utrata kogoś bliskiego, niedostatek, głód. Najświętsza Maria jest naprawdę najlepszą orędowniczką, gdyż doświadczyła wiele, o wiele więcej niż każdy z nas. Dosyć wcześnie odeszli jej rodzice, święci Joachim i Anna, a jej wybór życia, ofiarowania życia Bogu był niespotykany w tamtych czasach. Jako nastolatka mówi, oto ja, służebnica Pana, niech mi się stanie według słowa Twego. I od tego momentu nosi w swoim łonie Syna Bożego. Doświadcza odrzucenia ze strony najbliższych, niezrozumienia, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, hejtu. Gdyż i Józef, który się nią opiekował, gdy dowiedział się o jej ciąży, chciał ją odesłać. Po porodzie, a wiemy, że to nie były komfortowe warunki, musi uciekać do obcego kraju, do innej kultury, do ludzi innej religii i zwyczajów.

i zamieszkuję w jego domu. Jako pierwsza uzyskuje radosną wieść o zmartwychwstaniu, a po 40 dniach widzi wstępującego na niebiosa Chrystusa. To ona wybrała dobrą cząstkę, gdyż swoim życiem zaświadczyła o poddaniu się woli Bożej. Co wam powie, czyńcie. Te słowa w Kanie Galilejskiej wypływają z jej głębokiego przeświadczenia o wszechmocy Chrystusa. I na długo przed głosem Boga Ojca, podczas przemienienia na taborze, gdy słyszymy polecenie do apostołów Jego, słuchajcie, to Bogu Rodzica mówi swoim życiem, że Jego słucha i prosi nas czynić Jego wolę. A te słowa są dla nas najlepszym życiowym drogowskazem. Najświętsza Bogu Rodzica, Najświętsza, Najczystsza Matka naszego Boga doświadcza odrzucenia, ucieczki, strachu, obaw, biedy i przeżywania za swoje dziecko. Doświadcza także ogromnego bólu przy krzyżu oraz kosztuje śmierci, choć urodziła życie. Dlatego jest nam tak bliska i jest prawdziwą orędowniczką przed tronem jej Syna i naszego Boga. Otwórzmy więc nasze serca i pokochajmy Matkę tego, który bez miar pokochał nas, który się umniejszył dla nas, umniejszył się aż do krzyża. I wołajmy codziennie do niej: Najświętsza Bogorodzico, zbaw nas. Preswetaja Bogorodzice, spasi nas. Amen.

Szukajcie, a znajdziecie, prosimy Cię silnie. Ześlij Twoją łaskę i umocnij w wierze naszą młodzież i dzieci. Ochroni ich od zgorszeń.

jest na wiat, wieczesnoje i wielikule plimie Twoje, Otca i Syna i Świętego Ducha, nyní i prysna.

Duchu, z nim że błogosławienie si, z obdaj świętymi Bogi i żywotworzącym Twoim Duchom, nynie i prysną, i w wieki.

naszego błażejniejszego sądu, mitropolita warszawskiego i cyrapolszy i gospodina naszego, wysoko preosvященнейшего i Jakowa archiepiskopa białostockiego i gdańskiego i gospodina preosvященнейшего Andrieja, episkopa supraskiego, i grze daruj святым Твоим церквам, мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих Слово Твое я истинный.

Ranku, siłoju czystą do przywody Barachu do Chrysta, Wielbiciela Joana, arcybiskupa Konstantinogradu, Złotoustego, Wielbiciela Mikołaja, arcybiskupa, Miru Wiklińskich Cudotowców, Świętej Jana Apostolka i Mironoscy, Marii Magdaliny, Świętej Prawda Apostolnych Niepłodia i Kirilla, Uczycieli i Słowiecki, Prepodobnego Serafina Sarowska Cudotowca, Prepodobna Jefrasini i Gubini Połowska, Świętego Mucznika Mladienca Gabriela, Świętych Muczyników Ziemi Połowskiej i Podlaskiej, Świętych Muczyników Katyńskich, Святых и праведных Бога Отец, Иоанна и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас.

Idzie, że owna i zjata jest nam takoż nie so pro soprijatnym byci miłości i szczedrotam i człowiekolubiem i rodnego syna Twojego, z nim, że błogosławien jesi so preświatym i błahim i żywotworiaszczym Twoim duchom, nynie i prysno.

0: Radio Ortodoksja.
1: Za nami retransmisja boskiej liturgii z katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Dziękujemy za wspólną modlitwę. A już po przerwie muzycznej na naszej antenie wykład Jego Ekscelencji arcybiskupa Jakuba. Zachęcamy do pozostania na falach Radia Ortodoksja do godziny 21:00.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Złotousty. Nie mów mi, że kochasz Boga. To są tylko same słowa. Pokaż mi swą miłość w czynach.

Parafia pod wezwaniem świętego proroka Eliasza w Białymstoku organizuje pielgrzymkę autokarową do Gorlic, by pomodlić się i pokłonić relikwiom świętego męczennika Maksyma Gorlickiego oraz uczestniczyć w obchodach setnej rocznicy powrotu Łemków do świętego prawosławia. Wyjazd w dniu 5 września o godzinie 7 rano, a powrót w dniu 6 września w godzinach wieczornych. Wszystkich zainteresowanych pielgrzymką do Gorlic na święto świętego męczennika Maksyma Gorlickiego zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 857-410-481. 857-410-481.

0: Już teraz na naszej antenie zapraszamy Państwa do wysłuchania wykładu wygłoszonego przez Jego Ekscelencję arcybiskupa Jakuba. Tematem spotkania będzie prawosławna nauka o Bogu Rodzicy.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Mam przedstawić Matkę Bożą w prawosławiu. Dlaczego czcimy Matkę naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa? Bardzo często w historii było to kontestowane i teraz właśnie możemy spotkać tam świadków Jehowych czy kogoś, którzy przyjdą i zaczną nam mówić, a dlaczego wy czcicie Matkę Bożą. A już sama nazwa Bogu Rodzica tak kontestują w szczególny sposób, bo przecież mówią, że przecież ona Boga nie zrodziła, tak? To po co wy ją nazywacie? I używają różnych słów w stosunku do tych, którzy czczą Matkę Bożą, że nie rozumieją, co mówią. Zacznę może od, dlaczego czcimy? Zacznę może od takich tekstów w Nowym Testamencie. W ogóle o Matce Bożej w Piśmie Świętym jest bardzo mało powiedziane. Kobieta w tamtym okresie była jakoś tak mniej akcentowane to było, ale chyba wynika to też ze skromności, którą Matka Boża miała w sobie. Ta jej wielkość w tej czystości, ale i skromności, w tej pokorze. Zresztą to, co powie aniołowi, tak, niech mi będzie według słowa Twego, wyraża tą wolę i pokorę całego człowieczeństwa. Dlatego, że ona była jedyną, wybraną z całego człowieczeństwa. Też tak pięknie jest w niektórych stichirach, dlaczego tak długo człowieczeństwo oczekiwało na wcielenie Boga. Przez tyle wieków od upadku Adama, dlaczego to się nie stało od razu, tak? I właśnie to, że trzeba było, żeby się urodziła ta, która będzie godną stać się matką samego Boga. Tą najczystszą, najświętszą i którą później Kosmas z Majumy zacznie nazywać, która jest trzygodniejsza od cherubinów i chwalebniejsza od serafinów. To dlatego człowieczeństwo, Bóg nie może też naruszyć woli ludzkiej, a więc to niech mi się stanie według Twoja swego jest wyrażona wola ludzka. Nie bez jej woli stało się to, że Bóg stał się człowiekiem, nie bez woli człowieczeństwa. I też pięknie jest w tej stichirze na Rożdżestwo, kiedy jest powiedziane, jakie dary przynieśli Chrystusowi. I tam mędrcy przynieśli te dary, o których słyszymy, ale jeszcze tam jest, że niebo dało gwiazdę, ziemia dała grotę, a my Najświętszą Marię Pannę. To dar całego człowieczeństwa, ten owoc czystości, owoc świętości, owoc pokory i w tym jej jest wielkość. Ale o tym może wspomnę, bo w trakcie już jak staliśmy, pomyślałem, że chyba trzeba też wspomnieć, bo jak przychodzą różni, też trzeba chyba wiedzieć, że troszeczkę się różnimy z tym, jak nauczają rzymscy katolicy, dlatego że oni w 1854 roku nazwali to dogmatem o niepokalanym poczęciu. I niektórzy mówią, a prawosławni nie czczą Matki Bożej, bo nie uznają niepokalanego poczęcia. Ale ja się przekonałem, i tam miałem trochę studentów, katolików, w większości tam było takie, prowadziłem zajęcie na uczelni, i większość z nich nie wie, co to jest ten dogmat o niepokalanym poczęciu. Wszyscy mówią, jak ich zapytasz, to mówią, że no bo Jezus Chrystus nie miał ojca, tak? Józef nie był ojcem, to my podkreślamy, że Józef nie był ojcem i to było to niepokalane poczęcie. Oni mówią, nie, to nie to. Niepokalane poczęcie to to, że Matka Boża była niepokalanie poczęcie. I nie wierzą mi. Ja mówię, to proszę sprawdzić, to przeczytajcie, na czym polega. To, że dzięki przyszłym zasługom Jezusa Chrystusa została oczyszczona z grzechu pierworodnego. A to akurat wcale nie mówi o wielkości Bogu Rodzicy. Bo jeśli ktoś został oczyszczony dzięki czyimś zasługom, to to już nie jego zasługa. A mówiąc, że ona była taka jak każdy z nas, ale była tą najczystszą. To jest już jej zasługa i jej wielkość i nienaruszona wola ludzka. Dlatego zachęcam poczytać Ignacy Bręczanina. Bardzo pięknie o tym pisze i o tych dwóch posługach. Dlaczego czytamy Ewangelię? Można by było, wydaje się, inne przeczytać. To co jutro, na liturgii, którą się czyta. Kiedy Józef przychodzi do sióstr Marii i Marty i mówi, Maria usiadła i słuchała jego słów, a Marta tam krzątała się przy tym, żeby przygotować, przyjąć gości. Zwróciła uwagę, że tamta siedzi i nie pomaga jej. I Jezus Chrystus mówi, Maria dobrą część wybrała, tak? Nie karci właściwie Marty. Nie mówi, że i ty przyjdź, usiądź. Tak, tylko, że ona lepszą tą część wybrała. I dlaczego czytamy? Dlaczego wybrano to? A właśnie pokazać, że Matka Boża wypełniła i jedno, i drugo. I posługę Marty, bo urodziła, wykarmiła, wychowała, ale i posługę Marii, bo słuchała Jezusa Chrystusa i jak wiemy, tam jest w innym miejscu powiedziane, te słowa składała w swoim sercu. Jest powiedziane, kiedy aniołowie tak mówili o tym swoim sercu. Ona nie biegała, nie rozpowiadała, składała w swoim sercu, a więc i żyła według tych słów. Umiała tak i być tą matką, która urodziła, ale umiała być też i uczennicą swojego Syna. Zacznę od Nowego Testamentu też, nie od Starego, od Nowego Testamentu. Tylko, że w Nowym Testamencie jest kilka tekstów, które mówią o Matce Bożej, że w szóstym miesiącu posłany został anioł, przez Boga anioł Gabriel do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy powierzonej mężowi imieniem Józef z domu Dawida. I tu, jak ktoś zarzuca, że Jezus Chrystus był synem Józefa, już jest dziewicy powierzonej mężowi imieniem Józef z domu Dawida, imię zaś dziewicy Mariam. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: witaj, łaską obdarowana, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zaś, widząc to, przelękła się tego słowa i zastanawiała się, a co by znaczyło to pozdrowienie. I powiedział jej anioł: nie lękaj się, Mariam, łaskę bowiem u Boga znalazłaś. Oto poczniesz i urodzisz syna i dasz mu imię Jezus. On będzie wielki i otrzyma imię Syn Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron Dawida, jego ojca. Na wieki będzie królował nad domem Jakuba i królestwu jego nie będzie końca. Powiedziała Mariam do anioła: jak to będzie, przecież nie znam męża. Odpowiadając, rzekł jej anioł: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię. Jest też w tłumaczeniach zacieni cię. Przeto święte, które się narodzi, otrzyma imię Syn Boży. I wtedy powiedziała tak matka: niech mi będzie według słowa twego. I inny tekst, tak? Tam anioł mówi dla niej: i oto twoja kuzynka Elżbieta też poczęła w starości, tak? I Mariam idzie, żeby odwiedzić swoją kuzynkę Elżbietę. I tam Elżbieta rozpoznaje, że przyszła do niej ta, która będzie matką Zbawiciela. Kiedy tylko Elżbieta usłyszała pozdrowienie Mariam, poruszyło się radośnie dzieciątko w jej łonie i została napełniona Duchem Świętym. I wtedy zawołała głośno i rzekła: błogosławiona ty jesteś pośród niewiast i błogosławiony owoc łona twego. A skądże mi to, że przyszła do mnie matka Pana mego? Oto bowiem, gdy rozległ się w moich uszach głos twego pozdrowienia, poruszyło się radośnie dziecko w łonie moim. Szczęśliwa ta, która uwierzyła, że spełniają się słowa powiedziane jej od Pana. I rzekła Mariam: uwielbia dusza moja Pana i weseli się duch mój Bogiem, Zbawicielem moim, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. I tutaj też jest tak: oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Jeśli błogosławimy i czcimy, to należymy do tych pokoleń, o których Matka Boża wspomniała w odpowiedzi do Elżbiety. Te krótkie teksty przedstawię, ale później jest o narodzinach, można by wspomnieć, tak? Ewangeliści odwołują się do tekstów Starego Testamentu, wskazując, że prorocy mówili o dziewicy, która pocznie i porodzi Zbawiciela. Tak na przykład czytamy u Mateusza: z narodzeniem zaś Jezusa Chrystusa było tak, gdy matka jego Maria została powierzona opiece Józefa, to zanim razem zamieszkali, okazało się, że jest brzemienna z Ducha Świętego. Józef zaś, mąż jej sprawiedliwym będąc i nie chcąc jej zniesławić, postanowił potajemnie odesłać się. Gdy tak pomyślał, oto anioł Pana ukazał się mu we śnie, mówiąc: Józefie, synu Dawida, nie lękaj się przyjąć Mariam, żony twojej, bo poczęte w niej jest z Ducha Świętego. Zrodzi zaś syna, a ty nadasz mu imię Jezus. On bowiem zbawi lud swój od grzechów jego. To wszystko zaś stało się, aby wypełniło się to, co zostało powiedziane od Pana, mówiącego przez proroka: oto dziewica pocznie i urodzi syna i nadadzą mu imię Emmanuel, co się tłumaczy z nami Bóg. Czyli odwołanie się to jest i u Mateusza, i u Łukasza. Gdzie jeszcze teksty o Matce Bożej? Możemy w Nowym Testamencie. Jest tekst w Kanie Galilejskiej. Tak? Pierwszy cud, który uczynił Jezus i od tego właściwie rozpoczęły się cuda Jego, był na prośbę Jego Matki. I tak pięknie tam bodajże u świętego Jana Złotoustego jest powiedziane, że w tej opowieści całej nie ma nic o narzeczeństwie tych młodych, tak, o Panu Młodym i o Młodej, a jest tylko mowa o Jezusie i o Matce, która jest tym wzorem od wiecznej oblubienicy, tak? I tam to, że Matka Boża prosi, Jezus Chrystus mówi, nie nadszedł jeszcze mój czas, ale od razu każe zrobić, wypełnia. Natomiast też trzeba zwrócić na to uwagę, kiedy Jezus mówi, nie nadszedł jeszcze, tam jest godzina moja, a godzina to jest to wskazane zawsze to słowo śmierci na krzyżu, tak? Przyszła godzina krzyża. Wtedy dopiero zacznie się realizować dzieło naszego odkupienia i chwały Jego, chwały na krzyżu, tak? Ale Jezus odpowiadając, nie zaszła jeszcze godzina, a Matka mówi, czyńcie wszystko, co wam powie, tak? Czyli mimo na tą odpowiedź, tak, mówi, czyńcie, co wam powie. Jak niektórzy zwracają, bo te słowa są skierowane nie tylko do tych, którzy wtedy mieli to uczynić, tylko do każdego z nas. Mamy czynić słowa Jezusa Chrystusa w naszym życiu. I to właśnie pokazane jest Jezus Chrystus i Jego Matka. Jest wesele, o młodych nie ma nic. Dla nas są wzorem Jezus Chrystus i Matka Boża. I jeszcze jeden tekst, który właśnie przywołują ci, którzy kwestionują czczenie Matki Bożej. Właściwie jeden mają taki tekst, który zawsze pokazują. Kiedy był tłum, i tam było to, że podjęto decyzję już o tym, żeby zabić Jezusa Chrystusa. Jest tłum i on głosi, tak, i mówi o tych faryzeuszach. I tak jest napisane Mateusza 12:46-50. Gdy on jeszcze mówił do tłumów, oto matka jego i bracia jego stali na zewnątrz, pragnąc z nim mówić. Ktoś zaś rzekł do niego, oto matka twoja i bracia twoi stoją na zewnątrz, pragnąc mówić z tobą. On zaś odpowiadając rzekł mówiącemu do niego, to jest matką moją i kim są moi bracia. I wyciągnąwszy rękę swoją ku uczniom swoim rzekł, oto matka moja i bracia moi. Ktokolwiek bowiem czyni wolę Ojca mego, który jest w niebiosach, ten jest moim bratem, siostrą i matką. I ten tekst, który wcale nie mówi o tym, że Jezus Chrystus jakby gardzi swoim pokrewieństwem, tak, czy odrzuca to pokrewieństwo, możemy ten tekst właśnie na odwrót zinterpretować. Ale właśnie ci przeciwnicy czczenia Matki Bożej przywołują ten tekst i mówią, proszę bardzo, tutaj jest. I Jezus Chrystus miał braci, tak, jeszcze Maria miała jeszcze dzieci. Właśnie w Bręczaninów o tym też fajnie. Znaczy to nie on, on bierze z ojców innych. Jezus Chrystus nie karci tu matki, bo wiemy, że matka nosiła w sercu Jego słowa. Matka miała pokorę, matka wypełniała wolę Ojca. Niech mi będzie według słowa Twego do końca swoich dni wypełniała wolę Boga Ojca. Jezus Chrystus pokazuje, że bratem i matką otrzymać w Królestwie Niebieskim zbawienie i być godnym Królestwa Niebieskiego może być każdy, kto wypełnia Jego wolę. Natomiast to, że matka wypełniała Jego wolę, wolę Bożą, nie ulega wątpliwości. Te słowa chociażby, niech mi będzie według słowa Twego, kiedy mówi, albo inne. Wszyscy słuchający, kiedy pasterze opowiadali, że słyszeli aniołów, Mariam zastrzegła wszystkich tych słów, składając je w sercu swoim. Złożenie w sercu swoim słów, w tym rozumieniu semickim i wszystko, to nie odkładamy je, tak? Tylko złożenie słów w sercu swoim jest wypełnienie tych słów, jest życie według słów w sercu swoim. U Żydów słowo serce miało bardzo szerokie znaczenie. Na przykład cały też wykład mówić o tym, że na przykład u Żydów nie było terminu sumienie, tak? A używano słowo serce. Najczęściej słowem serce wyrażano to, co u Greków było słowo synidisis, tak? A Żydzi tę myśl i tą funkcję sumienia, które pełni nasze tak osobowości, używali słowem przenośnie serce. I dlatego, kiedy Dawid zgrzeszył, tak i pisze w 50. psalmie, serce czysto, sędziwo mnie Boże, no bo zgrzeszyłem, tak? Moglibyśmy przetłumaczyć w pełności sumienie moje oczyść Boże. grzeszyłem, mam nieczyste sumienie, oczy, sumienie moje. W Septuagincie w dwóch miejscach właśnie użyto słowa już w Septuagincie, czyli w tym tłumaczeniu 70, prawie 300 lat przed narodzeniem Chrystusa. Użyto greckiego słowa, tłumacząc na grecki, w dwóch miejscach użyto synidisis, tego greckiego słowa odnoszącego się sumienie, chociaż tam bezpośrednio go nie było w hebrajskim. Także to składanie słów w sercu oznacza, że matka żyła według tych słów, a więc jest i matką, i siostrą, i bratem. Natomiast jeśli chodzi o braci, to też ta kultura semicka nazywała braci wszystkich, nawet kuzynów, nazywała braćmi. Wiemy, że jest w tradycji powiedziane, że Józef miał dzieci z pierwszego małżeństwa, ale mogli to też być dalsi kuzyni, którzy przyszli, żeby poprosić o jakby spotkanie z Jezusem w tym momencie. Tak na przykład Septuaginta, czyli to tłumaczenie, tak 270 lat przed narodzeniem Chrystusa, tego Starego Testamentu, używała adelfos, czyli bracia, w sensie pokrewieństwa. W Księdze Rodzaju 13, 14, tam kolejny bratanek Abrahama, Lot, jest nazywany bratem. Ten sam termin jest użyty w stosunku do bratanka Jakuba, Labana. Jest bratem, tak, bo w tym semickim to wszyscy ci krewni to są bracia. I to użycie adelfos w Septuagincie bierze się z tego, że hebrajski jest ubogi w terminologię dotyczącą pokrewieństwa. Tak jak i aramejski język stojący za greką Ewangelii, bo Jezus Chrystus mówił językiem aramejskim. To taki żydowski dialekt. Prawdopodobnie w Syrii są miejscowości, gdzie jeszcze używają tego języka aramejskiego. Przejdziemy do Starego Testamentu w takim razie. Proroctwa i praobrazy. To już tak krótko powiem o proroctwach i praobrazach. Pierwszym proroctwem o Matce Bożej jest właściwie na początku Biblii, w Księdze Rodzaju. Po upadku ludzi Bóg zwraca się do węża. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje, a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. I to potomstwo jest traktowane, że to właśnie potomstwo też niewiasty, które pokona węża, który skusił do upadku, czyli szatana, który skusił do upadku człowieka. I dlatego później też ta w teologii mówi się i w tekstach liturgicznych nowy Adam, tak? Jezus Chrystus to jest nowy Adam, a Maria Panna jest nową Ewą. Tamta zgrzeszyła, ta ponownie naprawiła błąd pierwszej Ewy. No i tekst z Izajasza, ten, który przywołuje ewangelista Mateusz, tak? Tam w Izajasza jest powiedziane, dlatego Pan sam da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel. Myślę, że tu też trzeba wspomnieć, dlaczego tu jest to Panna użyte, ten grecki parfenos, bo w hebrajskim, tak jak ktoś by tłumaczył, tam nie jest tak jednoznacznie, tam też nie było takiego rozgraniczenia. Tam było po prostu jakby, no, dziewczyna pocznie i tłumacz. To mówi się o tym, że to był ten święty Symeon, który przyjął później na ręce Jezusa i oczekiwał, tak, tej pociechy. Był jednym z tłumaczy Septuaginty, był takim już starcem, tak długo oczekiwał na przyjście i chciał przetłumaczyć, oto kobieta tak pocznie. To słowo, które jest w żydowskim takie nie do końca określone, chciał, no jak to porodzi? No kobieta porodzi, tak? I wtedy stanął obok niego anioł i powiedział przetłumacz właśnie użyte jednoznacznego określenia parthenos, czyli dziewica, tak? Dziewica porodzi. I nie umrzesz, zanim tego nie zobaczysz. Dlatego tam jest użyte, no właśnie takie bardziej wyraźne określenie, jednoznaczne określenie, jeśli chodzi o Septuagintę. I dlatego chrześcijanie Septuagintę bardzo, znaczy Stary Testament używany był według Septuaginty. Ten grecki tłumaczony prawie 300 lat przed narodzeniem Chrystusa. On był takim, że to było z woli Bożej, że on został przetłumaczony wcześniej, przed narodzeniem. Później były niektóre zmiany robione, wszystko. Ten tekst przez 3 wieków przed narodzeniem Chrystusa jest dla nas, dla chrześcijan, odniesieniem do Starego Testamentu. Ale te proroctwa, ale są praobrazy, które są przyjmowane jako pewne też takie obrazowe proroctwa o Najświętszej Marii Pannie. Krzew gorejący. Kiedy Mojżesz wypasał jeszcze owce u swojego teścia, tak, zobaczył gorejący krzew. Palił się ten krzew, podszedł do niego i słyszał głos, tak, głos samego Boga, który go pośle później do Faraona. Anioł Pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: Mojżeszu, Mojżeszu. On zaś odpowiedział: oto jestem. Rzekł mu Bóg: nie zbliżaj się tu, zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. I właśnie w tym gorącym, niespalającym się krzewie większość ojców widziała i tłumaczy tego tekstu pewien praobraz Najświętszej Bogorodzicy, która urodzi jako panna i pozostanie panną. Drabina do nieba. Jakub miał sen, patriarcha Jakub starotestamentowy, i widział drabinę do niego, której wstępowali aniołowie. Tą drabiną stała się, często w Katechizmie jest most użyte, ta drabiną, po której wstąpił do nas Bóg, a my wstępujemy, jest też Matka Boża. Dzięki niej Bóg wstąpił do nas i stał się człowiekiem. Jest więcej, można więcej, ale takie daje praobrazy Matki Bożej w Starym Testamencie. No i teraz już przejdę do tego, to co nazywamy dogmatem o Matce Bożej, chociaż właściwie tak dogmatu o Matce Bożej często nie piszemy, nie znajdziemy właściwie w jakichś tam naszych podręcznikach. Jest dogmat chrystologiczny, bo nauka czy użycie tych terminów, określenie, od tego momentu zaczęto używać tego terminu wszędzie i zawsze, czyli Theotokos, Bogu Rodzica, i Ai Parthenos, czyli ta zawsze dziewica, Prysnodziewa i Bogorodzica i Prysnodziewa, to co po słowiańsku, wynika z tej nauki o wcieleniu, jak my rozumiemy wcielenie samego Boga. Ale dlaczego to się stało na Soborze Efeskim w Efezie w 431 roku? I jak się mówi, to była świątynia poświęcona Matce Bożej. Nieprzypadkowo też ten sobór tam był przeprowadzony. Chodziło też o to, kim jest Jezus Chrystus, jak się połączyły natury dwie w Jezusie Chrystusie, ale i o Matce Bożej. Dlaczego ten sobór był też zwołany i dlaczego w tej świątyni był trzeci sobór powszechny? Było to związane z tym, że patriarcha Konstantynopola, Nestoriusz, którego teraz nazywamy heretykiem, tak? Urodził się on w 384 roku, a zmarł w 451 roku. Ale na święto Bożego Narodzenia, będąc patriarchą, zresztą dużo pisał, był dobrym erudytą, w święto Narodzenia Jezusa Chrystusa w 429 roku w swoim kazaniu zaczął mówić, że niepoprawnie jest nazywać Matkę Zbawiciela Bogu Rodzicą. Że ten termin jest niewłaściwy, nieprawidłowy. Co najwyżej możemy ją nazywać Chrystorodzicą, Chrystorodzicielką, Chrystotokos, a nie Theotokos. I to było powodem właściwie tego zwołania soboru i podjęcia, znaczy nie decyzji, a sformułowania, wpisania tego jako formuły. Ciągle by tak czasami się przewija i u nas także dogmat został wprowadzony. My nie wprowadzamy dogmatów. Dogmat to jest prawda, która zawsze istnieje. A jeśli ktoś zaczyna błędnie uczyć, wtedy był zwoływany sobór, tak, żeby odrzucić niewłaściwą naukę. I formułowano. I nigdy formuła nie wyczerpuje samej treści tej prawdy dogmatu. Często my nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Tak jak zjednoczenie dwóch natur w Jezusie Chrystusie. Jak? Dlatego, że to przeczytam. Użyto cztery razy nie. Nie tak, nie tak. Czyli dwa razy przeciwko Nestoriuszowi, dwa razy przeciwko monofizytom. Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Ale jak? Nie jest powiedziane. No nie jesteśmy w stanie określić tego. Jak zresztą Bazylii Wielki mówił, to ja jestem taki, żeby stworzenie mówić o swoim Stwórcy. My nie wiemy, to dla nas tajemnica jest jak. Ale jak ktoś mówi, że tak, to my mówimy nie tak. Jak ktoś mówi na odwrót, że rozdzielnie tak był Jezus Chrystus jako człowiek i jako Bóg, na którego wstąpiło bóstwo, tak u Nestoriusza było, tak, to znaczy, że nie rozdzielnie, nigdy nie było rozdzielenia. I tam jest, że na krzyżu został człowiek zostawiony. I te słowa są przywołane, że Boże, Boże, czemuś mnie zostawił, tak, to znaczy, że został tylko człowiek. I właśnie na Soborze Chalcedońskim, kolejnym, tak, czwartym określono, cztery razy nie, ale nie jak. Nie wiemy dokładnie jak, ale określamy, jak ktoś mówi, że tak, to mówimy, że nie tak. Dlatego Sobory nie wprowadzały czegoś nowego, nie wprowadzały nawet dogmatów, tylko formułowały dogmaty, bo dogmat jest prawdą, która zawsze istniała. I to zresztą tutaj, tak, kiedy mówimy o tym, że Nestoriusz raptem zakwestionował ten termin, to również oznacza, że ten termin był używany. Gdyby nie był używany, to nie trzeba byłoby go kwestionować. A to znaczy, że termin ten był używany. I to tak gdzieś tam początki, tam mówi się, że to w Aleksandrii ten termin zaczął być używany. Rozprzestrzenił się wszędzie Bogu Rodzica. Ja może sobie pozwolę, tak to dzisiaj dużo skracam tego wszystkiego. Ja nie brałem już tego tekstu. Święty Jan z Damaszku, jest w dwóch miejscach, tam jest o Bogu Rodzicy, kiedy mówi właśnie o Chrystologii, to mówi, że jest jeszcze oddzielnie o Bogu Rodzicy. Tekst bardzo fajnie mówi o tym, dlaczego nazywamy Matkę Bożą Bogu Rodzicą. I później też o tym dziewictwie, że jest zawsze dziewicą. I przed, i w zrodzeniu, i po zrodzeniu, tą Ai Parthenos. Ale przeczytam tą formułę Soboru Efeskiego. Po to, dlaczego był i zwołany, tak, żeby Nestorius zakwestionował. Jest na polskie tłumaczenie też wszystkich soborów. I tu bardzo fajnie, bo tu jest tekst paralelny. Grecki idzie, łaciński i polski. W tym soborze efeskim tam cała była korespondencja, tak, do niego pisali, do Nestoriusza, Cyryl pisał do Nestoriusza i z powrotem. Ta cała korespondencja między Cyrylem Aleksandryjskim a Nestoriuszem jest właściwie w tych dokumentach soborowych. No i sama formuła zjednoczenia. Formuła zjednoczenia Jezusa Chrystusa, o której mówi się w Matce Bożej, tak, tu jest tak powiedziane. Pragniemy wyłożyć w skrócie, jak myślimy i jak nauczamy o Bogu Rodzicy, Dziewicy i o sposobie, w jaki jednorodzony Syn Boży stał się człowiekiem. I tu troszkę opuszczę, bo tam o ojcach się wspomina. I tak, wierzymy więc, że Pan nasz Jezus Chrystus, jednorodzony Syn Boży, jest doskonałym Bogiem i doskonałym człowiekiem, złożonym z rozumnej duszy oraz ciała, zrodzony z Ojca przed wiekami co do bóstwa. A w ostatnich czasach dla nas i dla naszego zbawienia z Maryi Dziewicy co do człowieczeństwa, współistotny Ojcu co do bóstwa i współistotny nam co do człowieczeństwa. Nastąpiło bowiem zjednoczenie dwóch natur, dlatego wyznajemy jednego Chrystusa, jednego Syna, jednego Pana. Z racji zjednoczenia bez pomieszania wierzymy, że Święta Dziewica jest Bogu Rodzicą, ponieważ Słowo Boże się wcieliło, stało się człowiekiem i od chwili swego poczęcia zjednoczyło się ze świątynią, którą z niej wzięło. Czyli Syn Boży jest zrodzony odwiecznie z Boga Ojca, tak? Rodzi się co do człowieczeństwa, bierze ludzką naturę od Marii Panny, ale On jest jedną osobą, jest Bogiem. I dlatego, jeszcze podkreślone, u Jana Zdamaszyńskiego nie mówimy, że ona zrodziła bóstwo, nie. Ale On był Bogiem i dlatego możemy nazwać, że jest Bogu Rodzicą. Nie dlatego, że zrodziła bóstwo, a zrodziła Boga według człowieczeństwa. Sobór IV powszechny w Chalcedonie w 451 roku, bo tak zaraz jak był Nestoriusz i pojawia się jakby przeciwwaga. Tu było rozdzielnie, a monofizyci zaczęli mówić, że też dwie natury się zlały i też jest jedna natura jakaś powstała, bosko-ludzka, tak. Jak jedna osoba, to jedna natura. I pozwolę sobie przeczytać fragmencik z tej formuły, z definicji tej wiary IV Soboru Powszechnego. Tutaj jest tak, mówi się, zgodnie ze świętymi ojcami wszyscy jednomyślnie uczymy, wyznajemy, że jest jeden i ten sam Syn, Pan nasz Jezus Chrystus, doskonały w bóstwie i doskonały w człowieczeństwie. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, złożony z duszy rozumnej i ciała, współistotny Ojcu co do bóstwa i współistotny nam co do człowieczeństwa, we wszystkim nam podobny prócz grzechu, przed wiekami zrodzony z Ojca co do boskości, w ostatnich czasach narodził się co do człowieczeństwa z Maryi Dziewicy. Tu jest przetłumaczone Matki Bożej, można Bogu Rodzicy, Matki Bożej, tak jest Maryi Dziewicy, Matki Bożej. Przetłumaczone jest na polski, ale ja mogę przeczytać tu po grecku. Jest Ek Marias tis Parthenu tis Theotoku, czyli Dziewicy i Bogu Rodzicy, dosłownie w greckim jest użyte Bogu Rodzicy. Tu na polski przetłumaczone nie Bogu Rodzicy, tylko Matki Bożej. I dalej tak, z Dziewicy Marii, Bogu Rodzicy mogliśmy powiedzieć, dla nas i dla naszego zbawienia. Jednego i tego samego Chrystusa Pana, Syna Jednorodzonego, należy wyznawać w dwóch naturach. Tu bez zmieszania, bez zmiany, bez podzielenia i bez rozłączenia. I jest dwa razy użyte przeciwko Nestoryszowi, który rozdzielał te dwie natury, i przeciwko Monofizytom, którzy próbowali mówić, że jakaś powstała trzecia natura bosko-ludzka. Tak? Czyli ani nie rozłączały się, ani się nie zlały ze sobą. Była pełnia człowieczeństwa i była pełnia boskości w Jezusie Chrystusie. I właściwie wyrażenie to Bogu Rodzica, Theotokos greckie, to wynik nauki o tej hipostatycznej unii, czyli zjednoczenia tych dwóch natur w jednej osobie boskiej Jezusa Chrystusa. Nie było momentu, kiedy by Jezus Chrystus był człowiekiem. Był Bogiem, jest boską osobą, w której zjednoczyły się dwie natury, boska i ludzka. Tą ludzką naturę otrzymał od Marii Panny, ale był poczęty za sprawą Ducha Świętego i to, że jest jedną osobą, nie jest niewłaściwym nazywaniem jej Bogu Rodzicą. Jeszcze może przeczytam tutaj, że Jan z Damaszku, jak pisze, tak to króciutko tylko już. Tak Jan z Damaszku mówi, Chrystorodzicielką nie nazywamy świętej dziewicy w żadnym wypadku, gdyż takie miano wymyślił Nestoriusz po to, by zlikwidować słowo Bogu Rodzica i w celu jej zniesławienia. Tak naprawdę nic by nie było, żebyśmy powiedzieli, że zrodziła Chrystusa, tak? Chrystusa, bo Jezus Chrystus. Ale nie używamy tego Chrystorodzicielska ze względu na to, że Nestoriusz specjalnie wymyślił ten termin, żeby zlikwidować tamten Bogu Rodzica. I kolejny jeszcze zawsze dziewica, Prysnodziewa. Wierzymy, wyznajemy to, że Maria, Matka Jezusa Chrystusa, była dziewicą do poczęcia, w poczęciu, w narodzeniu i została dziewicą do końca swoich dni. To właśnie to użycie Ai Parthenos, Prysnodziewa, zawsze dziewica, tak byśmy przetłumaczyli. Też może zacytuję świętego Jana z Damaszku, który w tym wyznaniu wiary prawdziwej tak pisze. Pan zostaje zrodzony we właściwym czasie, po upływie 9 miesięcy, lecz bezboleśnie. Poczęcie dokonało się przez słuch, a poród jak w zwykłym porodzie. Chociaż niektórzy mówią jak w baśniach, jakoby Pan przyszedł z boku Matki Bożej. I teraz tak, to już jakby bardzo skrótowo, ale jeśli chodzi o te takie dogmatyczne podstawy. Natomiast jest dla nas ważna też praktyka liturgiczna. I jeśli się wsłuchujemy teksty liturgiczne nabożeństw, to właściwie tam wszystko możemy przeczytać. To, co czytamy w tych postanowieniach, w tekstach liturgicznych, a tych tekstów liturgicznych jest mnóstwo, bo jak mówi się właśnie, po już Soborze Efeskim Bogu Rodzica była czczona wszędzie i w szczególny sposób. Teraz to, jeśli mamy nabożeństwo, to na każdym nabożeństwie, na przykład ten i kanony, zawsze ten ostatni, troparion i w każdym, i w stichirach, i w kanonach, i wszędzie, zawsze jest poświęcony Bogu Rodzicy. Na przykład będzie jakiegoś świętego, tak, ale ostatni zawsze będzie jeszcze Bogu Rodzicy poświęcony. O tym niepokoranym poczęciu już chyba wspomniałem, tak? O dogmacie, który został wprowadzony, także nie będę mówił, wcale to nie wywyższa Matki Bożej, a wręcz zabiera jej osobistą zasługę w tym, że stała się Matką Bożą. I tak właściwie, prawdę mówiąc, to my więcej przypisujemy tych zasług Matce Bożej i podkreślamy ją wielkość prawosławni niż katolicy wprowadzając. Ale mówię, możecie zapytać. Nikt z wiernych nie wie, co to jest niepokalane poczęcie Matki Bożej. Wszyscy wam powiedzą, że Jezus Chrystus był poczęty z Ducha Świętego i to jest niepokalane poczęcie. A to nie o to chodzi tam. No i teraz cuda. Czy nam, jeśli ktoś przychodzi i mówi, dlaczego wy czcicie Matkę Bożą, to można odpowiedzieć, dlatego, że czuję jej opiekę i jej pomoc. Czujemy jej opiekę i pomoc. I to jest dowodem na to, dlaczego ją czcimy. I może dzisiaj tak, myślałem jeden, bo tak dużo tych cudów jest przy ikonach. Nawet ilość ikon Matki Bożej mówi o tym, że prośby zanoszone do niej są zawsze wysłuchane i otrzymujemy tę pomoc. No bo ikona czym jest? Ktoś się modli przy tej cudownych tych ikon, ktoś się modli przy ikonie, prosi, otrzymuje, no i nazywa tę ikonę cudowną, bo przy niej otrzymał pomoc. A Matka Boża wysłuchuje. I też jak w jednym z akatystów jest pięknie powiedziane, Syn wykonuje jej prośby. Dlaczego tak z wszystkiej prośby było? Syn wykonuje jej prośby, dlatego że jest jej Synem. A przecież Bóg w swych przekazaniach dał, żebyśmy czcili Ojca i Matkę swoją. Dlatego Syn wypełnia prośby Matki swojej. Tych dużo jest cudów, ale jakoś ostatnio mi przyszło taki, wspomniałem, że taki niedaleki cud. Trochę jest napisany, on można powiedzieć współczesny, ale tu trudno w to aż uwierzyć. Miało miejsce to w Syrii. Pod koniec XX wieku, albo gdzieś pod koniec, tak, bo te opisy przeważnie gdzieś tam pochodzą z 2004 roku, gdzieś tam są. Pewien bogaty, nawet szejk, tam jest napisany szejk, miał żonę, którą bardzo kochał, ten nie mieli dzieci. Wszędzie szukali jakby pomocy. Nie mogła zajść w ciążę, tak. Pojechali do Syrii, chociaż on prawdopodobnie z Arabii był, tak, pojechali do Syrii i tam gdzieś po tych miejscach muzułmańskich chcieli, ale podzielili się tym z taksówkarzem także, dlaczego tam jeżdżą. Ten taksówkarz powiedział, że tam jest chrześcijański monaster przy samym Damaszku, tak? I tam jest ikona, do której się modlą o to, żeby ktoś jest bezdzietny, żeby Bóg dał dziecko. I oni pojechali tam po niej się. I on powiedział tak, jeśli nam będziemy mieć dziecko, to ja ofiaruję bardzo dużą sumę. Podawane jest gdzieś tam 800 tysięcy, czy ile dać dolarów na monaster. I obiecał, że temu taksówkarzowi też da za to, że powiedział. I poczęli dziecko, urodziło się dziecko i on, spełniając swoją obietnicę, pojechał znowu do Syrii, miał kontakt do tego samego taksówkarza, tak, bo jemu też przecież obiecał, poprosił go. Tamten nawet zaproponował, że jeśli taka jest duża suma, to weźmie dwóch swoich znajomych, żeby taka ochrona była. Z zamysłem innym. Kiedy już go zabrał do taksówki, jechali, zjechali na bok, zabili go, odcięli mu głowę, rzucili do bagażnika, chcieli wywieźć gdzieś tam. Ale samochód się zatrzymał i nie mógł jechać dalej. Stali tak, próbowali tam uruchamiać. Ktoś jechał, zatrzymał się, czy potrzebujecie pomocy, czy nie. Mówi, że było dziwne ich zachowanie, że oni nie, żadnej pomocy, nic, wszystko ten. No i on tam patrzył, zobaczył, że tam jakaś krew jest pod samochodem. Odjechał, zadzwonił, wezwał tam, jeszcze telefonów komórkowych nie było, gdzieś tam wezwał policję. I policja przyjechała i oni jeszcze stali. Też zobaczyli tą krew, kazali otworzyć bagażnik. A tam wstaje człowiek i oni osłupieli i sami się od razu przyznali, przecież my ciebie pocięliśmy głowę, a on mówi, że niewiasta jakaś, tak, że go podszywała, tak, on był, ale właśnie skończyła mnie zszywać. Tam jest nawet, że go brali lekarze badać wszystko, że rzeczywiście tam profesjonalnie założone szwy zostały, tak, sznity po szwach, wstaje wszystko. Tam ci zgłupieli, przyznali się do wszystkiego, co robili. I to taki cud, który trudno w to uwierzyć, tak? Jak to jest, tak? Że Matka Boża przyprowadziła ich do tego, żeby uwierzyli. Ale stałem tu przy akatyście, tak, w tej ikonie i przypomniał mi się jeszcze jedno wydarzenie, z którym się dzisiaj podzielę. Znacie wszyscy oca Eusebia, tak? I jego, myślę, brata, oca Onufria. Jak on, ojciec Onufry postanowił pójść do monasteru, on poszedł do Jabłeśnej, tak? Ale przyjechał do niego kolega, który razem z nim na studiach gdzieś tam byli razem. Ten kolega się dowiedział, że ojciec Onufry zwariował i postanowił pójść do monasteru. Więc kolega przyjechał, żeby mu wybić z głowy to głupstwo. No i ojciec Onufry, no, chciał pokazać mu Polskę. Przywiózł tutaj do nas, my jeszcze mieszkaliśmy na 3 maja tam. I telefonów nie było wtedy jeszcze, żeby tam powiadomić wszystko. Przyjechał ktoś, dzwoni. Już my byliśmy po kolacji, po wszystkim. No i zszedłem tam, ojciec Onufry stoi z jakimś jeszcze, z jednym Holendrem. No to tam coś im zrobiłem, zjeść, pokarmiłem, rozmawialiśmy, pamiętam. Oni przenocowali, na drugi dzień wyjechali. No i mówiłem, że ja studiuję do tego Holendra, że ja jeszcze wtedy byłem w Rosji na akademii. No i tak żeśmy się rozstali. Po jakimś roku czy półtorej sam w Rosji ktoś mnie woła, mówił, że jakiś Holender tam jest i że mnie zna i chciałby się spotkać. Poszedłem tam, nawet nie wiedziałem. A tu był ten, który przyjeżdżał, teraz duchowny jest, ojciec Serafim, tak, wtedy miał na imię Sven. Dostał jakieś stypendium na kilka miesięcy do Moskwy, bo on studiował słowiański i akurat rosyjski tam dostał stypendium. I przyjechali z koleżanką zobaczyć to Złote Kolcota, ten monaster, i przypomniał, że mnie tu spotkał i ja mówiłem, że ja tam studiuję, więc zapytał, a mnie tam znali. Mówi, to mogłem zaraz zawołać, tak? I mnie zawołali, no i żeśmy się spotkali z nim. Posiedzieliśmy. On mówi, a mógłbym jeszcze kiedyś tam przyjechać, tak, pobyć, proszę bardzo. I on przyjeżdżał kilka razy, ja tam załatwiałem, żeby on przenocował, przyjeżdżał. No i tak jakoś ta znajomość została. Później przyjeżdżał kilka razy tu do Supraśla już. I jeszcze, zresztą on sam napisał dużo poryli o wiery, no bo wtedy była ta konfirmacja, u niego przyjął protestantem, dorosły osoba, tak. I pamiętam, że rozmawialiśmy o Bogu Rodzicy i te argumenty, które, bo on mówił, że dlaczego czcimy wszystkie. Też mu mówiłem, to tam jeszcze w Rosji nawet taka dyskusja była. No on tu przyjeżdżał i po akafiście takim środowym naszym tam poszliśmy na 3 maja, usiedliśmy jeść kolację. Jeszcze był tylko ojciec Miron, ojciec Gabriel i ja w monasterze. I we czwórkę naprzeciwko siebie siedzimy. On mówi, czy ja mógłbym coś powiedzieć. Ojciec, jeszcze ten Sven, ojciec Miron mówi, proszę bardzo. Dzisiaj na akatyście podjąłem decyzję, a też jak ja tak młody jeszcze byłem, tak chciałem go, żeby tam z tego protestantyzmu do prawosławia, oczywiście w dyskusjach to się nie udawało, tam mówi, właśnie dzisiaj na akatyście podjąłem decyzję, żeby przyjąć prawosławie. A co było powodem? Mówi, że jak on widział modlących się ludzi, to pomyślał, że on chciałby też się tak modlić. Te twarze, które widział, powodowały to, że on też chciałby się tak modlić przy Bogu Rodzicy. Oczywiście przyjął prawosławie, później nawet postanowił też teologicznie się rozwijać. Teraz jest jeromonachem. To tak tym miłym akcentem pozwolę sobie zakończyć dzisiejsze nasze spotkanie. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję.

0: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
1: Za nami wykład wygłoszony przez Jego Ekscelencję arcybiskupa Jakuba. Tematem spotkania była prawosławna nauka o Bogu Rodzicy, a już za chwilę zakończenie naszego programu oraz modlitwy wieczorne.